0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny,

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSA.
2: Dobrze, udaj się daleko podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

0: co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli wam się podoba. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
1: SK Music News.

0: wspólny kawałek, a potem wpadł z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
1: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
0: Co tam się będzie działo?
1: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę, w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
0: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
2: SK Music News.
0: Trzy koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały

0: piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
1: Mój pierwszy singiel.
0: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo chyba nie, nawet Sam na Sam jeszcze nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
1: Mój pierwszy hit w Polsce.
0: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
2: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
0: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie. Lubię do niego wracać. Mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.

0: mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach. Pewnie w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Mielec mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Wiedziałam, dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to

0: po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
1: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
0: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studiu nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolasty mieliśmy grać na Fryderykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderyka granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na żywo.

0: moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłoszenia staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie, bo tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu, a wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła, to też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak. Zapraszam.
1: SK Music.

0: No, z żadnej strony nie było takiego też takiego takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
1: Tak.
0: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach. Ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu. No i dobrze, że tak się stało teraz.
1: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy. No to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm. Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
1: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! No, Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
0: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
2: swoją
0: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
1: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
0: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś
0: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
1: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
0: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
0: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
1: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
0: Tak,
1: czuję się dobrze.
0: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
2: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi.
0: Tak.
2: Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
1: Zabawne, właśnie, bo my w ogóle ostatnio tu
0: no gadaliśmy. Właśnie, zabawne, że o tym mówisz,
1: no, bo my... No wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie
1: idę, nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
0: A za chwilę?
1: A za chwilę... Zjazd.

0: powrót do rzeczywistości. Zjazd.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
2: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
1: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
1: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: O, wow.
1: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
1: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
1: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
2: Naprawdę?
1: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
1: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
1: stoją
2: tak,
1: te stylizacje.
2: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
1: A ty masz jakiś taki...
0: Suszarka.
2: Dziękuję.
1: No już wiem,
2: no
1: cała
2: tak,
1: Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
1: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie
2: bo
0: wiem,
2: ja
0: czy widziałeś.
2: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale to
0: napisać.
1: Miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisać do mnie?
1: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy, ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
1: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
1: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
1: Tak. Komunikacja,
2: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
1: Tak,
0: się czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
1: chyba
0: o tobie.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
0: u siebie
2: wie. Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
1: Okej.
2: Okay. Więc tak mamy.
1: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
1: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
1: Na luzie. Przecież
2: też.
1: Trzeba robić
2: zna.
1: Czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
1: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują troszeczkę.
1: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, no i pewności.
0: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
1: Tak.
0: Takie. I nie podoba mu jej się numer, później ci opowiem.
1: No luz, no.
0: Co? No luz, ale być no luz.
2: No luz. Jaki luz?
1: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
1: No a
2: udawać.
1: Co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
1: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
1: Okej.
2: Ale to działa w 2 strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
1: Jak on ci puszcza swoje.
2: Tak, mówię, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
1: Tak, nie no. I chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja

0: Tak?
1: Tak, ja obrażony.
0: Dobra, to ja też obrażony. No. Nie ma takiej opcji.
2: No to liczyłam właśnie.
1: Nie, nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
2: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
2: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
2: rozumiem,
0: ale
2: że nawzajem.
0: Tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
1: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
0: ale
1: osobowościowo...
0: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
1: to
0: ponownie,
1: chce,
0: nie?
1: Się chce,
0: no
1: tak.
0: Bo są takie współprace, że
2: odchodzić,
0: dobra, fajnie,
2: dziękuję,
0: że jest efekt, dziękuję, never again.
1: Tak.
0: No a my tutaj... Poza tym, że no,
1: no
0: ciężko pracowaliśmy,
1: sobie po
0: ale,
1: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów,

0: osobowościowo.
1: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
0: to
1: ponownie,
0: chce,
1: nie?
0: Się chce,
1: no
0: tak.
1: Bo są takie współprace, że odchodzić, dobra, fajnie, dziękuję, że jest efekt, dziękuję, never again.
0: Tak.
1: No a my tutaj, poza tym, że no,
0: no
1: ciężko pracowaliśmy,
0: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów

0: no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić, w sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie, się nie przekracza z osobami, których się nie zna, więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
1: zielone,
0: nie?
1: Światło,
0: że
1: no,
0: zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
1: Czekam na to.
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
1: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
2: No. My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
0: Później ci opowiem.
1: Bo jak nie, to się obrazimy.
0: No właśnie.
2: To red flag.
0: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
2: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
0: We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.
4: Toruń News.
5: Marta Łazarska, cenniejsza niż złoto, a dostępna od ręki. Mowa o krwi, której szczególnie w okresie wakacyjnym brakuje tym najbardziej potrzebującym. Dlatego po raz kolejny rusza akcja Powiat Dobrych Ludzi, którą organizuje Powiat Toruński. Od czerwca do września we wszystkich gminach niedaleko Torunia stanie krwiobus. O akcji, ale i o przypadającym w tym roku 30-leciu Klubu Honorowych Dawców Krwi Złej Wsi Wielkiej opowiedział nam jego prezes Dawid Buliński.
6: Najpierw chciałabym trochę przypomnieć o akcji Powiat Dobrych Ludzi, która wystartowała w tym roku w Chełmże, z tego co kojarzę. No i jest to szczególny czas, kiedy ta akcja jest prowadzona, kiedy w wakacje no tej krwi, szczególnie w bankach krwi, brakuje. Dawcy jadą na wakacje, ale zapotrzebowanie na krew wcale się nie zmniejsza i stąd też pomysł, żeby właśnie taką akcję stworzyć w naszym powiecie.
7: Kampania Powiat Dobrych Ludzi, którą organizatorem jest właśnie Powiat Toruński, jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Skupia tak naprawdę gminy, które wchodzą w skład powiatu, aby zmobilizować właśnie ludzi o dobrych sercach do oddawania krwi właśnie w okresie wakacyjnym, bo jak my sobie bierzemy urlop, to nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia. Operacje się odbywają, zabiegi ratujące życie się odbywają, więc krew jest potrzebna. No i często właśnie w okresie wakacyjnym słyszymy te apele o oddawanie krwi w okresie wakacyjnym. Wynika to z dwóch rzeczy, bo raz, że my jedziemy na urlop, myślimy o sobie, a druga sprawa wynika z tego, że tak jak mówiłem, jedziemy na wakacje, powoduje się większy ruch i no i też czasami przez nieostrożność odbywa się więcej wypadków w okresie wakacyjnym, więc tak jak wspomniałem, nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia, bo nawet jeżeli krwiodawca ulegnie wypadkowi, to jego też ratują, a nie mówi się, że mam urlop.
6: Tak patrzę, że tak naprawdę do końca września zachęcamy mieszkańców naszego powiatu, żeby oddawali krew, a zwykle przy samej akcji krwiodawstwa dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Coś słodkiego też się zawsze znajdzie, żeby ten deficyt kaloryczny uzupełnić.
7: Tak, zawsze mamy posiłek regeneracyjny, który otrzymujemy za oddaną krew. U nas na terenie gminy Złowieś Wielka, bo mamy rok szczególny dla naszego klubu, to rok jubileuszowy, gdzie obchodzimy 30 lat. Postanowiliśmy tak naprawdę cały rok świętować, dlatego w czasie letnich poborów krwi będziemy organizowali też jakiegoś grilla, jakiś tam poczęstunek, żeby jeszcze bardziej motywować ludzi do oddawania krwi, ale też żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli pogoda będzie faktycznie pozwalała, to tego grilla rozpalimy, jakieś leżaczki rozłożymy, więc połączenie wakacji i oddawania krwi razem ze świętowaniem jubileuszu 30-lecia istnienia klubu.
6: No to ja zapytam, czy przez takie akcje tych dawców, często też przypadkowych, bo często po prostu ten krwiobóz widać gdzieś na naszej trasie wakacyjnej czy naszej przejażdżce, jest przez te akcje więcej właśnie w wakacje?
7: Często się zdarza, że właśnie osoby, które widzą z daleka gdzieś krwiobóz, potrafią się zatrzymać, mówię, no ja zapomniałem oddać krew, ale mam trochę czasu, więc dobrze, że tu jesteście, akurat na mojej trasie, więc oddam krew dzisiaj, więc to jest taki fajny plus. A są też takie osoby, które nie zapominają i oddają regularnie. No my akurat na terenie gminy Złowieś Wielka bardzo mocno rozszerzyliśmy te akcje poboru krwi. Pierwotnie tych akcji było 6-7 w ciągu roku, obecnie

0: właśnie w tej roku już mamy zaplanowanych aż 12 akcji, więc to też pozwala, że jest ta różnorodność terminów, bo kiedyś próbowaliśmy celować, że tak nazwę, żeby każdy mógł oddać regularnie co 2 miesiące trening Gminy Wielka, a teraz tak naprawdę widzimy, że tych mieszkańców przybywa, też jest dużo takich zewnętrznych osób, które śledzą nas choćby na Facebooku, przejeżdżają z różnych rejonów Kujawsko-Pomorskiego, żeby oddać krew i tak naprawdę każda akcja przynosi dobry rezultat, bo ja w tym miesiącu nie mogłem oddać, bo byłem przeziębiony, ale już następny mogę, bo jest blisko kolejnej akcji, więc te akcje naprawdę się rozwinęły i Gmina Zawieś Wielka jest gminą dobrych ludzi, tak jak powiat dobrych ludzi.
1: 30 lat to spory kawał czasu i nasza też wiedza na temat krwi, na temat oddawania krwi się zwiększa, ale czy gdzieś tam cały czas próbujecie walczyć z jakimiś mitami, które obrastają wokół oddawania krwi? Ja pamiętam taki najbardziej chyba powtarzany, że jak już się raz odda krew, to trzeba cały czas oddawać, bo ta krew się nadprodukowuje i wiele, wiele innych rzeczy.
0: No to właśnie najbardziej taki popularny mit, że jak już się raz odda, będzie trzeba już ciągle oddawać. Nie, organizm wyprodukuje tyle krwi, ile ma możliwości, nie wyprodukuje więcej. Jednym też z takich mitów, że można się czymś zarazić przy oddawaniu krwi. Mamy już lata takie, że tak powiem, dobrej jakości sprzętu medycznego, gdzie już nie mamy tych czasów, jak oglądałem zdjęcia archiwalne z naszego klubu czy z innych klubów, gdzie się kładło za okienkiem, był wężyk wielorazowy, igła wielorazowa i słoiczek. No teraz mamy wszystko jednorazowe, sterylne, czyste, więc każdy krwiodawca otrzymuje jednorazowy sprzęt. Jest też wysoki poziom dezynfekcji całego wokół oddawania krwi, zabezpieczenia takiego medycznego, aby to naprawdę wszystko było sterylne, czyste. No i sama obsługa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa też jest na wysokim poziomie, no i bardzo życzliwe.
1: To na pewno, panie są przemiłe i nigdy nie boli, to ja mogę też potwierdzić.
0: Dokładnie.
1: Korzystając z tego też, że obchodzicie jako Klub Honorowych Dawców Krwi 30 lat, chciałam podpytać po pierwsze, co się zmieniło, ale już sam sprzęt z tego, co mówisz, to też się bardzo zmieniło, ale czy tych honorowych dawców krwi na podstawie też twojego doświadczenia wieloletniego to grono się poszerza? Czy częściej dostajemy odznakę honorowego dawcy krwi, czy też paszport? Nie wiem, jak to powiedzieć.
0: No, krwiodawców na terenie Gminy Zawieść Wielka przybywa, ale także pokazuje tą chęć ciągłości, że tak powiem, pomocy drugiemu człowiekowi, bo nasz klub powstał 8 czerwca 1996 roku, ale tak naprawdę korzenie swoje ma trochę głębiej nasz klub, bo wyrósł z dwóch klubów, które już nie istnieją na terenie Gminy Zławieś Wielka. Jeden działał przy ośrodku rolnym w Siemoniu w latach 74-86, drugi działał przy ośrodku rolnym, to są tak zwane ośrodki PGR-owskie. Wiemy, że tylko działał do 85, nie mamy daty założenia i tak naprawdę zarząd rejonowy w Chełmży i ówczesny wójt Gminy Zawieś Wielka Tadeusz Smasz, późniejszy prezes zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, widzieli z kierownikiem właśnie biura, że Gmina Zawieś Wielka jest gminą, która ma potencjał właśnie w krwiodawstwie i dlatego właśnie ta inicjatywa utworzenia ponownie klubu i scalenia tych osób, które działały przy tamtych klubach, jak i nowych pozyskiwania dawców krwi, jest taka potrzeba i jest takie pragnienie serca i to pokazuje. Tamte kluby zrzeszały łącznie około 40 osób. My mamy w klubie zarejestrowanych samych krwiodawców, którzy tak aktywnie działają, 50. Wolontariuszy mamy około 200. Statystyki, które tak mniej więcej pokazują, na terenie Gminy Zawieść Wielka kwalifikuje się samych krwiodawców prawie 400, więc jest to sama bardzo duża liczba osób, które chcą pomóc. No i tak jak mówi też nasza nazwa gminy od niedawna, czyli Gmina Dobrych Ludzi, to pragnienie pomocy jest, bo choćby klub nie tylko oddawanie krwi, a to także różnorodna pomoc, czy właśnie tak jak ja wywodzę się jeszcze ze szkolnego koła PCK-owskiego, może uda się nam go reaktywować, to tak naprawdę szkolne koła PCK-owskie pokazywały czasy, które jeszcze dzieciom raczej pokazywały, które nie wiedziały, co jest oddawanie krwi, jak to wygląda, czy to boli, czy nie boli. Uczyły nas, że krew i pomaganie to jest coś dobrego, ale także szliśmy z tymi filarami statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli też zachowań choćby pamięci o krwiodawcach. Polski Czerwony Krzyż choćby w czasie wojny prowadził rejestry właśnie zmarłych czy poległych na frontach. To także my się, jako już pamiętam tam we dzieciaka, że opiekowaliśmy się zapomnianymi grobami na terenie gminy. Ja jako prezes klubu od 2022 roku. Jedną z inicjatyw, którą pierwszą podjęłem, to była właśnie ochrona pamięci i dóbr klubu.

0: Dlatego dla mnie jako młodego prezesa klubu, bo mam raptem 34 lata, klub jest nieco młodszy niż ja, ale tak naprawdę tych pierwszych osób, czy tych istniejących przy tych klubach rolnych, czy tych pierwszych członków naszego klubu, którzy zmarli, na przykład nie pamiętam. A szkoda byłoby zatracić ich dziedzictwo, ich dar krwi. Utworzyliśmy tak zwaną księgę pamięci, gdzie spisaliśmy wszystkich zmarłych krwiodawców, jeżeli udało się jakieś odtworzyć dane, też je wpisaliśmy w to miejsce oraz tak naprawdę też mamy miejsce pochówku, aby ta pamięć o nich nigdy nie zagasła. Ich serca oddawały krew i pomarnowały ludzkie życie. Też w relacji jubileuszu właśnie, kiedy nasz jubileusz się odbędzie 27 czerwca, w latach 97-98 przywijała się inicjatywa, aby już wtedy uchronić taką pamięć o tych krwiodawcach, którzy byli kiedyś, którzy działali, którzy też może nie oddają krwi z racji zdrowia, więc była taka inicjatywa utworzenia jakiegoś pomnika, tablicy pamięci o krwiodawcach i dzięki współpracy z gminą Złowieś Wielka w tym roku udało się utworzyć kamień pamięci. On będzie 27 czerwca poświęcony, zostanie odsłonięty, więc ta pamięć o tych krwiodawcach też jest zachowana. Z tych nowości, których klub zachowuje, to także kontynuacja właśnie tej edukacji dzieci, ale także choćby nasza największa akcja mikołajkowa, którą często Radio SK też właśnie patronuje, od początku praktycznie patronuje. Samo pokazuje to, ile osób tam się przewija. Ta akcja nie wydawała się na pozór, że tak się rozwinie na tą skalę jak dzisiaj. Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku połączony z poborem krwi to nie tylko rejestracja szpiku, to nie tylko oddawanie krwi, ale to także edukacja dzieci, gdzie mogą przyjść, zobaczyć, jak się oddaje krew, mogą wziąć quiz wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, mogą wykonać sobie ozdoby świąteczne, mogą wziąć udział w akcji ratunkowej, ale także ta akcja łączy pokolenia, więc dla seniorów też mamy badania profilaktyczne, no i dalej pomagamy. Pomagamy przez Kiermasz Ciast, gdzie wspieramy hospicjum Dziecięce Nadzieja. No i ten kolejny krok właśnie też tej samej pomocy, nie tylko przez krew. Klub na przykład zorganizował już dwie zbiórki pomocowe, choćby na pomoc Ukrainie, czy też na powódź, gdzie na powódź naprawdę odzew był bardzo potężny, bo zebraliśmy ponad 10 tysięcy złotych i jako gmina wysłaliśmy aż 4 konwoje z pomocą, więc to jest bardzo duża fala dobra i pokazuje, że krwiodawcy, sympatycy są w gminie Złowieś Wielka i chcą pomagać i się zrzeszać w klubie krwiodawców.
1: SK Toruń.
2: To też tak pokazuje to wszystko, o czym mówiłeś, że ta krew i temat krwiodawstwa to jest tak naprawdę punkt wyjścia dla wielu ludzi, którzy po prostu zrzeszają się w ramach klubu honorowych dawców krwi, którzy wychodzą też poza temat krwi, bo chodzi po prostu o pomoc drugiemu człowiekowi, czerpanie też z tej historii, o której przed chwilą opowiedziałeś, do tworzenia rzeczy współcześnie.
0: Tak, ale to nawet jakbyśmy weszli do naszego biura, byśmy widzieli, że krwiodawstwo to nie tylko krew. Byśmy spojrzeli na nasze puchary, to są zawody ogólnopolskie czy rejonowe w szachach, zawody wędkarskie. Mamy przecież piękny rajd Czerwonej Róży. Co roku praktycznie nasza drużyna jedzie. Ten rajd trwa aż 7 dni, gdzie krwiodawcy z całej Polski, no w tym roku było rekordowo, było ponad 200 krwiodawców z całej Polski, brało udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, ale także się spotykało i się integrowało, więc to nie tylko pomoc, to też integracja, to też zabawa i edukacja, więc to jest naprawdę piękna idea.
2: Któraś albo któryś z naszych słuchaczy takim twoim opowiadaniem jest zachęcony do tego, żeby takim honorowym dawcą krwi zostać. Gdybyśmy mogli dać im przepis, w jaki sposób takim honorowym dawcą krwi zostać. Czy dużo czasu trzeba na to poświęcić? O, może tak.
0: No samo oddanie krwi to jest do 10 minut, ale tak sobie trzeba zarezerwować około godzinki, bo trzeba przejść całą procedurę, tą bezpieczeństwa, czyli wypełnić kwestionariusz, aby zadbać nie tylko o tego, kto otrzyma naszą krew, ale także żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Więc tam wypełniamy szczegółowy wywiad medyczny, jest badanie lekarskie zarówno i krwi, jak i sam lekarz, który kwalifikuje nas do oddania krwi, a samo oddanie krwi trwa około 10 minut, za które też otrzymujemy posiłek regeneracyjny, a kryteria, które żeby oddać, czy zostać dawcą krwi, to przede wszystkim mieć 18 lat, nie można przekroczyć 65 roku życia, no ogólnie być zdrowym, no i waga minimalna 50 kg.
2: Co byśmy mogli podpowiedzieć tym, którzy wahają się, że jeszcze ten strach mimo wszystko jest całkiem spory przed, nie wiem, niektórzy igły się boją, niektórzy krwi się boją. Dlaczego warto?
0: Samo pomaganie w sobie jest już fajne, ale tak naprawdę strach przed igłą to jest najmniejszy ból, który możemy świadczyć, bo ta osoba, która po drugiej stronie jest, która ma otrzymać krew, naprawdę niekiedy walczy o życie, żeby wrócić

0: do swojej rodziny, wrócić do domu, by móc znowu spotkać swoją mamę, spotkać swojego tatę czy dziecko, które jest w szpitalu i wymaga operacji. Pomyślmy o tej drugiej stronie najczęściej, że małe ukłucie igłą to jest nic w przeciwieństwie do tego bólu, który jest po drugiej stronie, który może dać komuś całe życie.
1: Dlatego tym bardziej zachęcamy do rozglądania się. Przede wszystkim mamy pięknie ułożony harmonogram, żeby w powiecie toruńskim taką krew oddać. Zachęcamy do sprawdzania, do szukania w swojej okolicy, albo nawet nie zrobić sobie wycieczkę do gminy ościennej i po prostu krew oddać. Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy znajdziemy też informacje, jakiej krwi trzeba najbardziej, ale prawda jest taka, że każda krew jest potrzebna.
0: Każda krew jest potrzebna, nie ma jakiejś tam super grupy, chociaż mówi się, że ta zerówka jest najbardziej pasująca. Tu nawiązując do tej wycieczki, tak naprawdę możemy sobie przy okazji też zwiedzić cały powiat toruński, bo się tak naprawdę włączyły wszystkie gminy z powiatu toruńskiego: gmina Zławieś Wielka, gmina Łubianka, gmina Nieszawka, miasto i gmina Chęża, miasto Toruń, więc jest możliwość też podwiedzania zakątków naszego pięknego powiatu toruńskiego, a przy okazji pomóc. I najbliższa akcja właśnie jest 21 czerwca w niedzielę w Łążynie od 10 do 14. I tak jak już wspominałem, będzie też już grill, więc można już się przełączyć do naszego świętowania.
2: Toruń News.
3: Renata Kuzińska. Toruń dba o serca mieszkańców. Szpital miejski zakończył właśnie remont dwóch pracowni na oddziale kardiologicznym. Wydano blisko 21 milionów złotych, z czego ponad 17 udało się pozyskać z Krajowego Planu Odbudowy. O szczegółach mówi Jan Gesek, dyrektor szpitala miejskiego w Toruniu.
4: Ponad 21 milionów złotych to łączna alokacja, z czego 18 milionów złotych to fundusze ze środków Krajowego Planu Odbudowy, ponad 3 miliony złotych wkładu z gminy miasta Toruń. I tak, nowa pracownia tomografii komputerowej z bardzo nowoczesnym sprzętem do diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych, wykonująca tomografię komputerową nawet w sytuacjach pilnych u pacjentów w stanie zagrożenia życia z podejrzeniem zawału w ciągu kilkunastu minut. To jest ta wartość dodana tej inwestycji, bo to jest dla nas nowy sprzęt, nowe urządzenie, nowa pracownia. Dzisiaj szpital miejski od dzisiaj ma dwa tomografy komputerowe. Do tej pory mieliśmy jeden, więc zyskaliśmy możliwość zwiększenia realizacji świadczeń. Odnowiona z wymienionym sprzętem pracownia hemodynamiki, również podstawowe narzędzie, czyli angiograf komputerowy, który tutaj widzimy, jest podstawowe narzędzie do terapii leczenia pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego. Nowoczesny sprzęt, również już wyposażony w rozwiązania z różnego rodzaju modelami, które pomagają personelowi medycznemu diagnozować szybciej i bezpieczniej, bo również zmniejszona dawka promieniowania dla personelu medycznego oznacza, że nasi lekarze, pielęgniarki będą pracować w bezpiecznych warunkach. Łącznie naliczyliśmy równe 100 urządzeń i różnych elementów, które w ramach tych środków kupiliśmy, bo to również wymiana central telemetrycznych na oddziale kardiologii do monitorowania pacjentów w trybie bieżącym, w trybie ciągłym. To również nowy echokardiograf do diagnostyki przezprzełykowej mięśnia sercowego. To również łóżka dla pacjentów, bo nie zapomnieliśmy o tym, że trzeba dbać o komfort pacjentów i 32 nowe łóżka, 10 do intensywnego nadzoru, czyli do tak zwanego OIT-u, OIOM-u kardiologicznego, który w nas jest 10-łóżkowy, ale również i różne rozwiązania wspomagające personel medyczny, sprzęty komputerowe, tablety, po to, żeby lekarze i pielęgniarki mogli podczas udzielania świadczeń być bliżej pacjenta i od razu realizować te czynności administracyjne, które są.
3: Z kolei o tym, co zmieniło się w pracowni hemodynamicznej i pracowni tomografii komputerowej, opowiedział nam doktor Sergiusz Sowiński, dyrektor do spraw medycznych i koordynator oddziału kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej.
5: Znajdujemy się w pracowni hemodynamicznej, nowej pracowni. To jest trzeci nasz aparat odnowiony. W ostatnim pół roku udało się tą pracownię zmodernizować, także cieszymy się, bardzo nowoczesna pracownia. Na pewno bezpieczeństwo zabiegu i poprawa parametrów zabiegu ten aparat oferuje. Ten sprzęt mamy już od 2001 roku, to jest trzeci aparat tak naprawdę. No, wykonaliśmy, bo robiliśmy taką statystykę, grubo ponad 50 tysięcy chorych na tym sprzęcie. Natomiast no, ten sprzęt oferuje nowe możliwości, kosmiczne możliwości. My się dopiero ich nauczymy w bardzo krótkim czasie, ale precyzyjnie prowadzi operatora i jakby oprócz poprawy bezpieczeństwa zabiegu, to poprawia efektywność końcową zabiegu. Także to nas bardzo cieszy. Redukuje dawkę, redukuje kontrast. Jeszcze jest pracownia druga tomografii komputerowej spektralnej. To jest nasz drugi tomograf i on jest dedykowany właśnie na potrzeby kardiologii. On też ma ocenić nam serca. Ma troszeczkę wspomóc naszą pracę, czyli zastąpić te badania inwazyjne badaniami nieinwazyjnymi i to jest nowo.

0: Także ten tomograf spektralny to jest nowość. On oprócz tego, że pokazuje morfologię zmian w sercu, to też pokazuje funkcję narządów. Także jest dokładniejszy, rozróżnia bardziej te narządy i mam nadzieję, że też nam pomoże więcej chorych zdiagnozować. On bardzo jest potrzebny, ponieważ my z jednym tomografem przy naszym obrocie, nawet na SOR-ze, to ledwo zipiemy, można powiedzieć. Nasz tomograf pracuje non-stop. On robi badania dzień i noc i tak naprawdę już, mimo że jest nowy, bo ma kilka lat, to już jest zużyty. Także czekam na ten drugi z niecierpliwością. No a to jest wszystko związane z tym, że kardiolog akurat z roku na rok ma coraz więcej pracy, ponieważ taka jest demografia. Starzejemy się, starzeją się nasze serca i wymagają wsparcia i pomocy. Kardiologia interwencyjna to są zabiegi głównie na tętnicach wieńcowych, także walczymy z chorobą wieńcową, z chorobą cywilizacyjną, czyli główna przyczyna zgonów cały czas w Polsce, zawały serca, przewlekła choroba wieńcowa. Wszelkie interwencje na naczyniach wieńcowych tu się odbywają, no i mamy nadzieję, że dzięki temu sprzętowi te zabiegi będą jeszcze bezpieczniejsze i z jeszcze lepszy skutek dla naszych chorych. Mamy nadzieję, że więcej tych chorych uratujemy i będą dłużej żyli po prostu.
1: Na otwarciu pracowni obecna była wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Ta inwestycja tutaj w szpitalu specjalistycznym, w szpitalu miejskim w Toruniu jest takim chyba bardzo dobrym przykładem, że środki z KPO, o których przez ostatnie lata wiele mówiliśmy, one rzeczywiście to nie są tylko takie wirtualne pieniądze czy tabelki w Excelu, ale one są absolutnie realne i są inwestowane w obszary w ochronie zdrowia, które no, służą bezpośrednio pacjentom. Tu w szpitalu w Toruniu mamy i pracownię hemodynamiki i też pracownię tomografii komputerowej, modernizację oddziału kardiologicznego. No, inwestycje w tym obszarze, w tym zakresie, który no, tak naprawdę najbardziej potrzebny jest pacjentom, bo wiemy, że choroby serca, choroby układu krążenia to no, główne wyzwanie, numer jeden zabójca pacjentów, Polki, Polaków, więc myślę, że tutaj nowoczesna diagnostyka i możliwości leczenia, one rzeczywiście przełożą się bezpośrednio na możliwości takiego efektywnego, lepszej jakości leczenia i też no, na uratowanie zdrowia, życia wielu pacjentów. Więc bardzo się cieszę, że te środki z KPO mogą trafiać i tu prawie 18 milionów z KPO zostało przekazane na rozwój kardiologii w szpitalu w Toruniu. Jak wiemy, system ochrony zdrowia mierzy się też z wieloma wyzwaniami, też z takimi wyzwaniami, o których bardzo często mówimy, czyli starzejące się społeczeństwo, ale też społeczeństwo, które dzięki nowoczesnym technologiom diagnozy, leczenia, nowym terapiom lekowym żyje coraz dłużej. Więc to oczywiście wszystko stwarza też presję finansową na system ochrony zdrowia, więc wiele placówek zmaga się też z wyzwaniami, ale patrząc tu na szpital w Toruniu, ja miałam no, wyjątkową przyjemność przez ostatnie 2,5 roku współpracować bezpośrednio z panem dyrektorem i z zespołem tego szpitala. Myślę, że tu widać dobre zarządzanie, dobrą wizję, dobry plan. Ja rzeczywiście ten potencjał, który tu w Toruniu, w tym szpitalu jest, myślę, że będzie dobrze wykorzystywany i widzę, że tu jest wizja, taka propacjencka wizja rozwoju tej placówki. Myślę, że to jeden z chyba z lepszych szpitali, jeżeli chodzi o zarządzanie i bardzo się cieszę też, że mieszkańcy i mieszkanki Torunia mogą korzystać z tego miejsca. Ja też tak podzielę się taką osobistą refleksją, ponieważ jak dzisiaj do południa przyjechałam do szpitala i weszłam do budynku, to tutaj też od razu czuć tą ciepłą atmosferę, tą empatię, tą troskę o pacjenta. Myślę, że to wyjątkowe miejsce w Polsce. Dużo empatii, dużo dobrego zarządzania i dużo fantastycznej kadry medycznej, lekarzy, pielęgniarek. Myślę, że również takich pracowników, którzy na co dzień przyczyniają się, żeby tego typu projekty były też tutaj rozwijane.
1: Remont pracowni przypadł na jubileusz 25-lecia działalności oddziału kardiologii i intensywnej opieki kardiologicznej w Toruniu. W ciągu 25 lat oddział hospitalizował ponad 66 tysięcy pacjentów, wykonał blisko 50 tysięcy koronarografii oraz ponad 22 tysiące angioplastyk wieńcowych. Obecnie specjalistyczny szpital miejski w Toruniu realizuje około 15 tysięcy hospitalizacji rocznie. Udziela pomocy blisko 25 tysiącom pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym, a na oddziale kardiologii leczy ponad 3 tysiące pacjentów rocznie.
3: SK Toruń.
1: Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do toruńskich przedszkoli. Temat ten od wielu tygodni wywołuje w Toruniu wiele emocji, szczególnie wśród rodziców, którzy nie zgadzali się na zmniejszenie oddziałów w niektórych placówkach. O szczegółach całego procesu mówiła nam Dagmara Zielińska, zastępczyni prezydenta.
4: Rekrutację uzupełniającą uruchamiamy od poniedziałku, od 15 czerwca, potrwa ona do 19 czerwca. Rekrutacja uzupełniająca jest prowadzona w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Mowa tutaj o przedszkolu miejskim nr

0: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15 i 16 oraz w oddziałach przedszkolnych do szkoły podstawowej nr 1, 2, 16, 17, 31, 32, 34 i 35. Są to przedszkola, w których pozostały nam wolne miejsca i do których możemy zrekrutować jeszcze dzieci, które pozostały w rekrutacji. Warto tutaj przypomnieć, że rodzice otrzymali tak zwane wskazania. 148 rodziców otrzymało wskazania do przedszkoli, w których jeszcze mieliśmy wolne miejsca. Byli to rodzice, którzy nie potwierdzili woli w wybranym przedszkolu. Byli to też rodzice, którzy wybrali przedszkole tylko w pierwszej preferencji i się to dziecko na przykład nie dostało do tego przedszkola. Staraliśmy się tak, żeby było to przedszkole możliwie jak najbliżej położone tego przedszkola, które było przedszkolem pierwszego wyboru. I od poniedziałku do piątku prowadzimy rekrutację. Łącznie mamy 158 miejsc jeszcze w przedszkolach wolnych dla naszych najmłodszych torunian.
1: W Toruniu rodzice walczyli o utworzenie oddziałów, m.in. w przedszkolu nr 6 i 17.
0: W przedszkolu miejskim nr 6 i 17 nie będzie prowadzona rekrutacja. Uzupełniająca. Do przedszkola miejskiego nr 6 oraz do przedszkola miejskiego nr 17, tak zgodnie z tym, co panie dyrektor nam przekazały, do przedszkola nr 6 oczekiwała trójka dzieci, która nie została przyjęta, natomiast do przedszkola miejskiego nr 17 oczekiwała czwórka dzieci, która nie została przyjęta. Z tej czwórki dzieci rodzice otrzymali wskazania, trójka z tych rodziców przyjęła to wskazanie w innym przedszkolu, jeden rodzic nie przyjął wskazania, ale też nie zatwierdził, nie zanegował niczego w systemie, więc nie znamy powodu, dlaczego nie przyjął tego wskazania. Natomiast jak dobrze pamiętam, to w przedszkolu miejskim numer 3 jeden rodzic zrezygnował z wskazania, ponieważ już jest gdzieś w naszym miejskim przedszkolu. Jeden rodzic zrezygnował z udziału, a jeden nic nam nie potwierdził, więc tutaj też nie mamy takiego całego obrazu. Natomiast trójka dzieci w 6 i czwórka dzieci, która była w 17, to są te dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola.
1: Rekrutacja uzupełniająca do toruńskich przedszkoli potrwa do piątku, 19 czerwca.
2: SK Toruń.
1: Mieszkańcy toruńskich Bielaw w końcu z filią miejskiej przychodni specjalistycznej. Powstanie ona przy ulicy Szczecińskiej, w budynku, w którym mieścić się będzie również Centrum Integracji Pokoleniowej. O tym, jak będzie wyglądać filia, opowiedziała nam zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska.
0: Z środków, które mamy też odłożone na lokatach, z środków, które są wypracowane w ramach zysku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, powstaje filia przychodni przy ulicy Szczecińskiej 13. Filia, która będzie miała 4 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, będzie też możliwość pobrania krwi, oddania do badania oczywiście. Mamy nadzieję, że ta filia też pozwoli na takie spokojniejsze korzystanie z usług lekarskich, bo to, co mieszkańcy nam wskazują, sam dojazd do najbliższej przychodni jest problemem i trudnością na przykład dla osób w wieku senioralnym czy osób z niepełnosprawnościami. Natomiast samo zapotrzebowanie na realizację tego działania w miejscu przy ulicy Szczecińskiej było weryfikowane. Mieszkańcy są zadowoleni z pomysłu i jest to tak naprawdę ich inicjatywa. Mamy nadzieję, że jak najwięcej zgłoszeń pojawi się ze strony mieszkańców i dzięki temu będziemy mogli więcej etatów lekarzy, którzy będą obsługiwani mieszkańców już bezpośrednio w filii. Na Jarze był to pierwszy krok przychodni, natomiast drugim krokiem jest Szczecińska. Nie ukrywamy, że już planujemy kolejne realizacje i mamy nadzieję, że dzięki temu, że miejska przechodnia funkcjonuje i prosperuje w taki sposób, uda nam się również zaproponować mieszkańcom innej części Torunia. Przy Szczecińskiej będzie Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Aktualnie w tygodniu odbieraliśmy już umowę. Przygotowany jest przetarg, który pozwoli nam na uruchomienie prac budowlanych. Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które będą funkcje społeczne, w postaci dziennego domu pobytu, placówki wsparcia dziennego i takiego wspólnego centrum aktywności lokalnej dla mieszkańców.
1: Przy ulicy Szczecińskiej 13 ma funkcjonować Centrum Integracji Międzypokoleniowej, dzienny dom pobytu, placówka wsparcia dziennego i oczywiście filia miejskiej przychodni specjalistycznej. Budynek ma mieć ponad 1000 metrów kwadratowych. Toruń uzyskał na jego budowę pieniądze ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2011-2027 w wysokości 6 milionów złotych. Cały projekt z kolei będzie kosztować ponad 8,5 miliona złotych. Gmina przewiduje, że budynek zostanie oddany do użytku w trzecim kwartale 2027 roku.
2: SK Toruń.
1: Tym razem w Toruniu sprawdzamy remont dawnej rakarni na Chełmińskim Przedmieściu. Niedawno obok otworzono Park Kieszonkowy, czyli tak zwany Skwer Polski. Budynki historycznej siedziby Katów znajdują się przy ulicy Szosa Chełmińska 75. Miasto pozyskało na remont środki w ramach

0: trzech budynków. No jeden jest w zasadzie zaawansowany, gotowy do oddania. To jest budynek C, budynek A i B jeszcze się stają, te największe przestrzenie. Mamy obiecane od wykonawców, że gdzieś wrzesień, październik będzie można mówić o odbiorach. Nie deklaruję ostatecznie, bo wiemy, jak jest z wykonawstwem. Stopień i tu znowu wykonawca wszedł na historyczne zasoby kubatury, walące się, wiele rzeczy musiało być poprawianych na etapie jeszcze projektu, no i niestety są te przesunięcia czasowe, ale widzieli Państwo pewnie i na rolkach, że naprawdę jest to miejsce z gigantycznym potencjałem historycznym, społecznym, no i takim, powiedzmy, rekreacyjnym również. I chcemy to jak najszybciej uruchomić, oddać, tam mamy pomysł, chcemy, żeby Zakład Aktywności Zawodowej opiekował się dwoma budynkami, tam ma powstać kawiarnia prowadzona przez ZAZ, doskonale ta formuła sprawdza się na Bydgoskiej 50-52, no a drugi budynek, ten budynek C, chcemy pomyśleć, tak jak już wcześniej deklarowałem, nad przekazaniem go społecznikom z chełmińskiego przedmieścia.
1: Termin oddania budynków do użytku nie jest jeszcze znany.
2: SK Toruń.
1: Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje kujawsko-pomorski ZUS. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad 50%.

0: zaburzeń zachowania. Wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich.
1: Toruń News.
0: Renata Grudzińska. Spór o budowę ronda na Lewobrzeżu w Toruniu. Chodzi o rondo u styku ulic Strzałowa i Okulna. Mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzieli o budowie w tej formie. Myśleli, że rondo będzie mniejsze, a zieleń i drzewa, które zostały wycięte w tamtym tygodniu, pozostaną. Prezydent Paweł Gulewski przekazał nam, że rozmowy na temat tej budowy się odbyły i miasto nie zamierza zmieniać planów.
2: Było kilka spotkań na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w kontekście tego, w jaki sposób, bo tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nie realizowana ulica Grota Roweckiego. A druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, radnych Rad Miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze, i to potwierdziłem ZD, zapewne BDIM, w tym kontekście

0: remontu okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było się gdzieś tam wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku. Ono jest wyjęte z zakresu zridowego grota roweckiego. Grota roweckiego nie budujemy, nie było takich planów. I jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać, o czym mówi nawet Trako w swoim modelu. Ono jest po nowemu.
1: Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na Lewobrzeże, by porozmawiać na ten temat z mieszkańcami.
2: Chciałam dopytać o budowę tego ronda tutaj. Czy pani wiedziała w ogóle, że to powstanie?
3: Nie miałam zielonego pojęcia, absolutnie.
2: Większość mieszkańców mówiła, że myślała o tym trójkącie, że to tutaj będzie to rondo. I
3: znaczy,
2: po prostu...
3: Powiem pani szczerze, że stały tu wcześniej budki i nagle zniknęły, więc już się domyśliliśmy, że coś będzie nie tak. Coś będzie tutaj budowane, aczkolwiek słyszałam, że każdy się domyślał, że może być tam. Ja mieszkam na Lewobrzeżu, ale tutaj się w życiu bym nie spodziewała, a czy będzie dobre, no to się okaże w praktyce.
4: Nie mam zdania na ten temat. Nie mam samochodu, nie mam zdania.
5: Nie, nic. Ja myślałam, że blok.
2: Co pani sądzą na ten temat?
5: To chyba nie jest dobre rozwiązanie. Jestem kierowcą i chyba nie.
6: Nie. Dowiedziałem się, jak zauważyłem, że po prostu coś jest tam rozkopywane, robione, ale no, nie, wcześniej nie wiedziałem. Ale też świeżo jestem przeprowadziłem, więc jakoś tydzień przed rozkopywaniem tego się dopiero przeprowadziłem, więc nie miałem też za bardzo jak na pewno się dowiadywać. Co prawda jestem zaskoczony wielkością tego, co tu tworzą, chociaż nie wiem, jak dużo będzie ronda, ile, tak powiem, połaci sobie zrobili, bo potrzebują po prostu do tej budowy. Więc no, zobaczymy wszystko.
5: Szczerze powiedziawszy, nie dowiedziałam się, jak już tutaj ruszyła wycinka drzew.
2: No właśnie, a jeśli chodzi o to rondo, to jest dobry pomysł, czy w tym miejscu jednak mniejsze?
5: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to będzie wyglądać. Z tego, co ja się dowiedziałam z forum internetowych, mieszkańcy ogólnie nie są zadowoleni z tego, w szczególności z tej wycinki drzew i że tu ma powstać pod samym nosem mieszkańców takie rondo. No szczerze powiedziawszy, czy to będzie dobrze, czy nie, nie wiem. W każdym razie wszyscy twierdzą, że lepiej by było zrobić gdzieś bliżej Łódzkiej, bo tam zawsze najwięcej się korkuje, jest najtrudniejszy wyjazd. No ale chociaż no podobno niby to ma wychodzić na Łódzką, niby to ma rozładować, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem, się okaże dopiero, ale sądząc po budowlach, jakie miasto powstaje, projektach, no to one nie są pod mieszkańców, tylko pod siebie, pod swoje inwestycje własne.
2: Większość zwraca uwagę na to, że no jednak dużo zieleni wycięte.
3: Dużo zieleni, dokładnie, i podejrzewam, że jeszcze tylnia ta zieleń też będzie wycięta, bo to nie na tym skończą, tak? Tym bardziej, że miała to być oaza, powiedzmy, zieleni, a zobaczy pani dookoła, co się dzieje. Także, a mówię, czy to będzie dobre, to będzie w praktyce wiadomo.
1: Na ten moment budowa ronda nadal trwa.
7: SK Toruń.
1: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu żegna się z wystawą Rzeka. Jeszcze do końca tygodnia można odwiedzać ją w obecnej formie. Od poniedziałku, 22 czerwca, ruszają prace nad nową ekspozycją zatytułowaną Na fali. Młyn Wiedzy jednak odwiedzających bez atrakcji nie zostawia. O tym, co powstanie na drugim piętrze oraz o tym, czego możemy spodziewać się w wakacje, rozmawia w naszym studio Marta Łazarska.
8: W naszym studiu gościmy dzisiaj Kingę Łęgowską z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Spotykamy się przy okazji wystawy Rzeka, no, którą będziemy powoli żegnać, ale zanim ją pożegnamy i zanim dowiemy się, co tam nowego będzie się działo, to będziemy zachęcać do tego, żeby ją jeszcze odwiedzić, bo czasu jest niedużo. No i myślę, że też się szykujecie na to, że tych odwiedzin i to pożegnanie będzie i godne, i liczne.
9: Dzień dobry Państwu. Zgadza się. Wpływamy na falę zmian. Młyn Wiedzy zmienia się dla Państwa tak, abyśmy byli jak najbardziej atrakcyjni, jak najbardziej ciekawi z naszymi interaktywnymi wystawami, ale wystawa Rzeka od lat była jedną z najchętniej odwiedzanych wystaw w Młynie Wiedzy. To wyjątkowa przestrzeń, w której połączyliśmy, zresztą jak na wszystkich wystawach, naukę z doświadczeniem i zabawą. Zwiedzający mogą odkrywać, jak funkcjonują rzeki i związane z nimi procesy, poznawać sposoby wykorzystywania energii wody oraz samodzielnie uruchamiać interakcje.

0: wystawę Rzeka można obejrzeć jeszcze w tym tygodniu. Przed nami ostatni tydzień tej wystawy w tej odsłonie, jaką Państwo znacie. Weekend to będzie też ostatni czas, kiedy można ją odwiedzić, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcie na statku pirackim, a od 22 czerwca rozpoczynamy wielkie, wieloetapowy okres przebudowy i tworzenia nowej wystawy Na Fali. Stąd nasze hasło Na Fali Zmian.
1: To jeszcze dopytam o rzekę, a za chwilę o falę zmian też, bo widziałam też, że na samej wystawie bawią się nie tylko młodsi. Wiele razy zerkałam, co tam się dzieje, no i starsi też widzę, że aktywnie uczestniczą w zwiedzaniu.
0: Tak, zgadza się. Nam zależy bardzo na tym, aby zwiedzanie wszystkich wystaw w Muniej Wiedzy to było rodzinne zwiedzanie. Tak, aby angażować oczywiście tych najmłodszych, aby oni poznawali w przystępny, angażujący sposób świat nauki. Ostatnio widzieliśmy takiego naprawdę chyba jednego z najmłodszych uczestników zabawy na tej wystawie. Miał zaledwie 1,5 roku. Ta wystawa zachęcała i wciągała do zabawy wszystkich. Ale też często spotykamy się z takimi opiniami ze strony rodziców czy dziadków, że dzięki wystawie Rzeka, ale i waszym wszystkim wystawom interaktywnym ponownie mogliśmy poczuć się jak dzieci.
1: No to ja zapytam teraz o falę zmian, która przychodzi już od poniedziałku, 22 czerwca. Co tam będzie się działo i czy coś możemy na temat nowej wystawy Na Fali już powiedzieć?
0: Od 22 czerwca rozpoczynamy demontaż statku, również przebudowę koryta rzeki. Trzeba go przejrzeć, odnowić, poprawić pewne mechanizmy tak, aby jak najlepiej funkcjonowało, więc już zdradzam pewną tajemnicę, że koryto rzeki zostanie. Ale nowa wystawa Na Fali, bo taką będzie miała nazwę, którą otworzymy z końcem roku, w grudniu tego roku, będzie dotyczyła nie tylko fal na wodzie, ale również fal dźwiękowych, światła, tego w jaki sposób te fale są w życiu codziennym wykorzystywane i również będzie dużo informacji o ekologii, bo jeżeli mówimy o fali, no to również mówimy o wietrze, więc chociażby jakie są alternatywne źródła energii, nie zabraknie również wielu ciekawych atrakcji dla dzieci, ale zachęcamy Państwa do tego, aby śledzić nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową, gdzie będziemy z czasem pokazywać, już zdradzać coraz więcej szczegółów na temat tego, jakie pojawią się eksponaty jeszcze na naszej wystawie Na Fali. Póki co zachęcamy Państwa jeszcze w tym tygodniu do odwiedzenia rzeki.
1: A co się stanie ze statkiem?
0: Statek już wysłużył nam się konkretnie przez wiele, wiele lat. Jest już naprawdę, no cóż, zniszczony. Nawet w niektórych miejscach troszeczkę utrzymanie go dalej, bo staw zaczęłoby się robić coraz bardziej niebezpieczne, dlatego po prostu się z nim pożegnam.
1: Jedno piętro więc mamy wyłączone, ale tych wystaw w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy mamy jeszcze sporo. No i też przygotowaliście ofertę wakacyjną dla odwiedzających, więc ja podpytam, czego możemy spodziewać się od Młyna na wakacje dla tych młodszych, być może dla tych nieco starszych?
0: Młyn Wiedzy to oczywiście pozostałe wystawy. Te drugie piętro całkowicie nie będzie wyłączone, ponieważ na drugim piętrze znajdują się również wystawy dla najmłodszych. Przeżycie i przybudowa, dlatego tam zachęcamy, aby tamte najmłodsze dzieci, 2-3-letnie, mogły poznać świat, podstawowe informacje dotyczące życia, funkcjonowania. Natomiast na przebudowie dzięki wielkim klockom mogą tworzyć swoje bardzo ciekawe wizje inżynierskie. Naprawdę dzieci wtedy mogą się doskonale bawić, rozwijać. Rodzice oczywiście również. Młyn Wiedzy to 2 budynki. Pierwszy budynek główny, MW1 i tam wystawa, jak chociażby, tak jak wspomniałam, przeżycie, przebudowa dla najmłodszych, ale również o obrotach, gdzie można odkryć, jak ruch rządzi światem i iluzje i ruch, które zostały odnowione w ubiegłym roku, gdzie można zobaczyć, jak łatwo uszukać własne zmysły. Oczywiście to jest również budynek MW2, gdzie znajduje się jedyna w Polsce wystawa Ścieżki Dorastania, podzielona na 3 ścieżki: emocji, społeczno-kulturowa i dojrzewania. To już dla tych starszych dzieci, dla młodzieży, tak aby o takich tematach związanych z dorastaniem, takim im emocjonalnym i też i biologicznym, móc porozmawiać, dowiedzieć się więcej w taki bardzo subtelny, przystępny sposób, ale oczywiście nie zabraknie warsztatów. Całe wakacje, codziennie od wtorku do niedzieli, inny temat warsztatów, 2 razy w ciągu dnia, od wtorku do piątku od godziny 10 do 12, natomiast soboty i niedzielę 11 i 13. To są oczywiście, to są rodzinne warsztaty, więc zachęcamy całe rodziny. Są to warsztaty, które uczą przez eksperymenty i działanie. Każde zajęcie to inne zjawisko, inne doświadczenia, które pokazują, że nauka, wiedza, najlepiej się ją rozumie, gdy widać ją na żywo, gdy widać ją w działaniu. Wszystkie warsztaty rozwijają ciekawość, samodzielne myślenie i obserwacje, a jeżeli chcecie poznać Państwo

0: tematy warsztatów, to mamy chociażby takie jak Laboratorium Szalonego Naukowca, gdzie zawsze na początku zadajemy sobie pytanie, co się stanie jeśli, i dzięki prostym eksperymentom możemy dowiedzieć się, jak zmieniają się barwy, jak powstają gazy, czy zjawiska, których nie da się przewidzieć bez eksperymentów. Więc to są warsztaty dla ciekawskich, dla tych, którzy nie boją się zadawać pytań. Następny warsztat to Ale jaja, gdzie głównym tematem jest jajko. I odpowiemy sobie na tych warsztatach na pytanie, jak to się dzieje, że tak codzienny element życia naszej diety może kryć sobie wiele nieoczekiwanych informacji, ponieważ jajko jest elementem ważnym dla wielu rodzajów gatunków, więc na tym właśnie warsztacie będziemy porównywać różne kształty, rozmiary, kolory jaj w świecie przyrody. Oczywiście również nie zabraknie eksperymentowania. Kolejne to serce w akcji, wakacyjna misja odkrywców. To jest temat związany już od dłuższego czasu z naszą wystawą czasową Serce Pompa Doskonała, który znajduje się na 6 piętrze budynku MW1, więc ponownie dzieci, młodzież, rodziny będą mogły odpowiedzieć sobie na pytanie, jak funkcjonuje najważniejszy organ, jeden z najważniejszych organów naszego organizmu, jak o nie dbać. Dzięki modelom anatomicznym będą poznawali budowę serca, jego funkcjonowanie i przede wszystkim oczywiście profilaktykę. Kolejny warsztat to las dreszczowy, gdzie dowiemy się, jak, dlaczego deszczowe lasy są zielonymi płucami ziemi, jak o niego dbać, co właśnie tym naszym zielonym płucom ziemi, co im zawdzięczamy, jakie zwierzęta żyją, jak wygląda ekosystem takiego lasu deszczowego, więc dużo o świecie zwierząt, roślin dla tych, którzy interesują się biologią. Natomiast w soboty zapraszamy Państwa na warsztat Balonowy Boom, gdzie głównym bohaterem jest powietrze, którego nie widać, ale przecież ono ma naprawdę siłę. Uczestnicy sprawdzą właściwości powietrza poprzez doświadczenia z balonami. Odkryją, że zajmuje ono miejsce, wywiera ciśnienie, może wpływać na ruch przedmiotów w sposób, którego na co dzień nie dostrzegamy. Więc również proste eksperymenty, ale przystępne, angażujące. I niedzielny warsztat Ekspozycja w głąb ziemi dla tych, którzy interesują się geologią, czyli wyruszą uczestnicy w podróż do wnętrza ziemi od skorupy aż po gorące jądro. Sami będą zresztą tworzyć model ziemi, jego poszczególne warstwy. Natomiast w części praktycznej, również takiej eksperymentalnej, przeprowadzą wybuch modelowego wulkanu oraz wcielą się poszukiwacze minerałów. Więc tych atrakcji na okres wakacyjny jest wiele. Wystawy oraz warsztaty od wtorku do niedzieli, codziennie, dwa razy w ciągu dnia.
1: No ja myślę, że też rodzice mogą bardzo sprytnie poprzez zabawę przemycić całkiem sporo wiedzy, kiedy no w wakacje dzieciaki może do tych książek niekoniecznie by sięgały, a tutaj poprzez proste eksperymenty też są w stanie zapamiętać wiele rzeczy, wiele zależności, które no od września być może się przydadzą.
0: Dla nas bardzo istotne jest to, aby podczas tych warsztatów, ale też i zwiedzania młyna wiedzy, dzieci mogły poczuć się tak, jakby brały udział w przygodzie, bo zdobywanie wiedzy, nauka może być przygodą, może być ciekawa, może być atrakcyjna. Ona otacza nas codziennie. W najprostszych czynnościach korzystamy z osiągnięć, z odkryć nauki.
2: A więcej przeczytacie na młynwiedzy.org.pl.
3: Eska Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Toruń wspiera Ukrainę. Fundacja Stabilo włączyła się w 40. konwój humanitarny dla Ukrainy. Chodzi głównie o pomoc medykom i osobom, które pomagają rannym na froncie. O szczegółach mówi Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo.
4: Jest to 40. konwój humanitarny, który realizuje de facto Fundacja Zupa na Mąciaku, czyli gdańska fundacja, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności, ale oni też od długiego czasu zbierają i realizują wsparcie dla Ukrainy. Włączyliśmy się w to, będąc na strefie społecznej w ramach Święta Wolności w Gdańsku, czyli 4 czerwca, kwestia Święta Wolności i Praw Obywatelskich, Europejskie Centrum Solidarności. No i wtedy poznałem po prostu Aleksandrę, która no, jest taką osobą wyjątkową, ponieważ to ona jest takim motorem zapalnym tej całej akcji. No i kilkanaście busów wyjedzie z Gdańska za jakiś czas, nie możemy powiedzieć dokładnie kiedy, ale wtedy po prostu przewieziemy różnego rodzaju udary, które są potrzebne no de facto osobom, które ucierpiały w trakcie wojny w Ukrainie. Mam też taką okazję pojechać pierwszy raz w takiej akcji jako kierowca. Co zbieramy? Przede wszystkim interesują nas środki pieniężne, bo to jest pomoc dedykowana. Ona jest dedykowana dla medyków, dla ludzi, którzy zajmują się ewakuacją osób, które ucierpiały na froncie. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś samochód, no to kupujemy dokładnie opony terenowe do ambulansu, który zabiera osoby,

środki pieniężne, bo to jest pomoc dedykowana. Ona jest dedykowana dla medyków, dla ludzi, którzy zajmują się ewakuacją osób, które ucierpiały na froncie. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś samochód, no to kupujemy dokładnie opony terenowe do ambulansu, który zabiera osoby.

0: ładowania, generatory, po prostu różnego rodzaju też czujniki, które wykrywają drony, tak? Czyli jest taki moment, że jeśli transport medyczny, czy osoby, które ratują te osoby, które zostały ranne na linii frontu, muszą mieć takie antydronowe systemy, bo jeśli leci rosyjski dron, który za chwilę uderzy w samochód, no to tak naprawdę osoba ma 5-10 sekund, żeby zahamować, wyskoczyć, więc to też są takie rzeczy, na które zbieramy. No ale poza tym jest zbiórka oczywiście, poza tą finansową i zrzutką, to też możecie przekazywać swoje dary rzeczowe. Na przykład wczoraj jedna z osób przekazała pieluchomajtki. No i po prostu kilka paczek pieluchomajtek, one się naprawdę przydają. Czyli jednorazowe podkłady chłonne, kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, opatrunki, bandaże. No to są wszystko takie rzeczy, które my zbieramy, ale też żele pod prysznic, antyperspiranty, pasty i szczoteczki do zębów, więc naprawdę takie najnormalniejsze rzeczy i nową odzież. Więc jeśli macie coś takiego, co chcielibyście przekazać, wesprzeć Ukrainę w tym trudnym czasie, bo wiecie, że jest taki moment zawieruchy politycznej, ale my jesteśmy poza tym, ponad tym i po prostu chcemy zrealizować ten transport, wspierając po prostu osoby potrzebujące, ale również zwierzęta, które tam są, bo też przewozimy karmę dla zwierząt. Możecie się dołożyć, pomoc jest absolutnie dedykowana, tak? To znaczy ona trafi dokładnie do tych osób, które potrzebują.
1: A więcej informacji na temat zbiórki znajdziecie na stronie torun.pl.
2: SK Toruń.
1: Toruń był gospodarzem 13. Forum Praktyków Partycypacji. W 2 dni przeprowadzono 39 bloków tematycznych, w których wzięło udział ponad 300 osób z całej Polski. W Jordankach poruszano tematy konsultacji społecznych, zaangażowania mieszkańców i nowoczesnych sposobów zarządzania miastami. Z kolei prezydent Torunia, Paweł Gulewski, podkreślał, jak ważne jest to wydarzenie dla Torunia.
3: To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych no, jest takim ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami, nie tylko naszego miasta, ale i szerzej z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em i z Fundacją Stabilo i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, bo za chwilę będziemy pewnie o tym rozmawiać w kontekście konkretnych kazusów, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku instytucjonalizacja partycypacji. Nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy i dialogu, to jest ten klucz i tu mamy od początku funkcjonujące w naszym przypadku dosyć uważam rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich to z kolei projekt, który realizujemy za środki finansowe niebagatelne, bo 4 miliony złotych z ministerstwa, a mianowicie Toruńskie Laboratorium Miejskie. Tam prototypujemy wiele polityk, zaczynamy wiele dyskusji o tym, jak miasto i poszczególne serwisy miejskie powinny wyglądać. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego i to jest klucz 13. edycji forum, od partycypacji do współdecydowania. I o tym współdecydowaniu w jakiejś mierze możemy również mówić w kontekście pewnych sukcesów, w kontekście tych 2 lat samorządu miejskiego w naszym mieście. Druga rzecz, jak patrzę na to, kto tu jest, o czym będzie mowa, no to zawsze przypomina się Kongres Dialogu, który realizujemy od 2024 roku. To jest miejsce tylko i wyłącznie poświęcone i czas poświęcony tylko i wyłącznie o tym, żeby myśleć, jak mamy rozmawiać z mieszkańcami, z mieszkańcami mieszkańcami Torunia. To forum tylko potwierdza, że rzeczywiście warto przyjechać do Torunia, warto zerknąć na to, jak od początku budujemy pewne założenia instytucjonalne i strukturalne, jeśli chodzi o procesy partycypacji, a my z kolei jesteśmy również jak gąbka, chcemy się uczyć, chcemy także nabywać pewne kompetencje, bo takie nagromadzenie specjalistów od partycypacji na metr kwadratowy, jakie jest teraz i będzie przez 2 dni w Toruniu, na rzadko się zdarza.
1: O tym, czym w praktyce jest partycypacja, mówi Marcin Górecki, specjalista do spraw partycypacji z Fundacji

0: Stocznia.
1: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski, ze wszystkich regionów, z mniejszych, większych miast. Zarówno osoby, które pracują w urzędach, zajmują się partycypacją, jak i również osoby, które po stronie społecznej, w organizacjach społecznych tym tematem się zajmują. To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich. Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tego, tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
0: Podczas toruńskiej sesji podano przykłady lokalnych procesów partycypacyjnych, takich jak konsultacje dotyczące Bulwaru Filadelfijskiego, strategii rozwoju miasta Torunia 2035+, czy przyszłości obszaru Winnicy, mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
2: To dla nas jest też bardzo ważne, jako dla Urzędu Miasta Torunia, wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim, potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich, jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych, tematach toruńskich, które pojawiają się w programie, to też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy dobre praktyki dotyczące partycypacji i dialogu, ale to też są spacery, które wspólnie z innymi działami Urzędu Miasta zaproponowaliśmy ze stroną społeczną, stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. A to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
0: Forum Praktyków Partycypacji współorganizowane było przez miasto Toruń, Fundację Stocznia oraz Pracownię Zrównoważonego Rozwoju.
3: SK Toruń.
0: Trwają kolejne konsultacje społeczne w Toruniu. Dotyczą projektu Iskra, czyli dzielnicy kreatywnej, która ma ciągnąć się wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Na jej główny punkt wybrano zabytkową zajezdnię tramwajową, która niedługo zostanie opuszczona. Miasto planuje budowę nowej w zachodniej części Torunia, w okolicach Moto Areny. W projekcie uwzględniono również odnowę, park na Bydgoskim Przedmieściu, Dom Kultury czy Wydział Sztuk Pięknych UMK. Wstępne opinie mieszkańców zostały już zebrane przez studentów UMK. Teraz czas na dalsze spotkania. O całym procesie mówi Maria Lewicka, profesor i psycholog, kierowniczka Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu.
4: Studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych. I w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 250 odpowiedzi. Od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie tego, jak ludzie postrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle

0: wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda? Jaki mają stosunek do tego miejsca? Co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne? Jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, zachodzą, tak, mają miejsce? Ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć. No więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, w której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty jakby istotę tych, z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
1: Pani profesor, te wstępne wyniki, możemy jakoś przybliżyć, co wam mieszkańcy mówili?
0: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać, to znaczy to nie jest powiedzmy jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni, więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny, zresztą bydgoskie przedmieście generalnie coś zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie. Także to jest to, czego się najbardziej boją. Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest jakby mniejszym lękiem. Boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej, no ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje, no to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów. Ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiej rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie w sprzedaży, rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej.
2: Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 czerwca o godzinie 11 przy ulicy Bydgoskiej 52. W kolejną sobotę, 27 czerwca, zaplanowano spacer historyczno-architektoniczny. Wszystkie spotkania rozplanowano do 15 września. Pełne informacje na temat konsultacji, dokładne terminy spotkań i inne szczegóły znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl.
3: SK Toruń News.
2: Renata Grudzińska. Toruń ostatnio znajduje się w wielu strefach pogodowych. Mieszkańcy doświadczają zarówno deszczu, jak i słońca. Najbliższy weekend ma być bardzo upalny i zapowiadane są burze. Ładna pogoda zawsze przyciąga tłumy nad Wisłę. Toruńskie bulwary są popularne i można na nich miło spędzić czas. Trzeba być jednak podczas odpoczynku bardzo uważnym. W związku z tym nasza reporterka Maria Nowak wybrała się do siedziby toruńskiego WOPR-u, aby porozmawiać z prezesem Wojciechem Lewką o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą.
1: Coraz więcej osób jest nad Wisłą, coraz więcej osób też wybiera jeziora, ale może na razie skupmy się tutaj na tej naszej Wiśle, no bo też się tworzą łachy, jak bezpiecznie spędzać czas po prostu w Toruniu nad tą Wisłą.
4: To znaczy, ja cały czas tłumaczę, woda płynąca nie jest do kąpieli, także proszę nie kąpać się w Wiśle, nie ma kąpieli strzeżonych, gdyż jest to po prostu niebezpieczne. Podchodzenie do brzegów, gdzie często są kamienie, które są często mokre, czy zmurszałe, czy pokryte roślinnością, może spowodować, że ktoś się potknie i wpadnie do wody, a proszę mi wierzyć, że w tym miejscu, gdzie są ostrogi rzeczne, czyli tak zwane główki, bywa często tak, że do pół metra od samego brzegu jest powiedzmy 20-30 cm, a kawałek dalej może być 2 metry i więcej. Dlatego nie wchodzimy, nie brodzimy w Wiśle. Owszem, są miejsca, gdzie można się opalać, ale nie na ławicach rzecznych, tak zwanych łachach, tylko po prostu na brzegu rzeki, gdzie grunt jest stabilny, nie ma możliwości zapadnięcia się, a ławice rzeczne charakteryzują się tym, że w niektórych miejscach może dojść do zapadnięcia się ławicy, i wtedy akcja ratunkowa jest bardzo trudna i często nawet niemożliwa.

0: takiego.
1: Jak się tworzą też te łachy, no to już wiadomo, że ten poziom Wisły jest też bardzo niski. Czy właśnie to też powoduje, że wam trudno dotrzeć po prostu do takiej osoby?
0: Tak, zgadza się, bo jeżeli mam bardzo niski poziom wody, już bywały na początku czerwca stany wody, to jest mówię średnia, bo niektórzy wiedzą o co chodzi. Metr 0,8, metr 20, to są bardzo niskie stany wody i my niestety, mając łodzie z silnikami zaburtowymi i tak dalej, bardzo często mamy problem do płynięcia w ogóle do tej osoby, która potrzebuje pomocy. No oczywiście często robimy to, ale to się często nam kończy uszkodzeniem sprzętu, uszkodzeniem silnika, a to są koszty, które my musimy ponosić, żeby uratować życie i zdrowie ludzi, aczkolwiek na pewno to będziemy robili nie bacząc na koszty.
1: Czyli czas nad Wisłą warto spędzać na jej brzegu, można ją podziwiać, no i też uważać na alkohol, bo takie wypadki też się mogą zdarzać właśnie jak jesteśmy nietrzeźwi.
0: Zgadza się, to jest odwieczny problem, że niestety ludzie mają tą tendencję, że jeżeli wypiją sobie jak troszkę alkoholu, no to ich świadomość umiejętności pływania znacznie wzrasta, a proszę mi wierzyć, że tak wcale nie jest. W związku z tym nie jak alkohol, to nie woda. To są dwie rzeczy, które się naprawdę odpychają i proszę tego nie robić, gdyż często właśnie bardzo duży procent utonięć jest właśnie pod wpływem alkoholu. Ludzie myślą, że są sprawniejsi, silniejsi, a to tak nie jest i to się często kończy właśnie tragedią.
1: Pod Toruniem też mamy liczne jeziora, na przykład jest autobus do Kamionek, ale też no jak już wybieramy jakieś takie kąpieliska, jeziora, no to też najlepiej, żeby one były strzeżone po prostu.
0: Tak, jeżeli chodzi o powiat toruński, to mamy trzy kąpieliska. To jest kąpielisko strzeżone nad Jeziorem Chełmżyńskim. Jesteśmy świeżo po kontroli właśnie kąpielisk strzeżonych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kontroli. Sprawdziliśmy to z Policją Wodną, z Sanepidem i Starostwem Powiatowym. Ogólnie nie jest źle, aczkolwiek jeszcze pewne rzeczy muszą być dokończone, bo z reguły kąpieliska te ruszają pod koniec czerwca, ale i w sierpniu na pewno podjedziemy, sprawdzimy, czy to te nasze zalecenia zostały zrobione, ale wracając do miejsc do kąpieli. Ja zawsze proszę i nalegam, żeby wybierać kąpieliska strzeżone. Dlaczego? Dlatego, bo na kąpielisku strzeżonym jest to teren z reguły zamknięty, jest to teren badany przez ratowników, jeżeli chodzi o głębokość, jeżeli chodzi o przeszkody wodne, czy jakieś śmieci i tak dalej. I na miejscu, w zależności od wielkości kąpieliska, jest albo dwóch, albo nawet do pięciu ratowników. I ci ratownicy, oprócz tego, że są wyszkoleni w ratownictwie wodnym, mają kursy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i mogą udzielić pomocy w każdym aspekcie, nie tylko związane z podtopieniem czy z tonięciem, ale również często wysoka temperatura, długie opalanie u ludzi starszych powodują jakieś problemy sercowe i tak dalej. Są na miejscu, mają odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności i wiedzę, żeby takiej pomocy udzielić do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.
1: A te zalecenia, o których pan wspomniał, takie woprowskie właśnie, to jakie to są na takich kąpieliskach?
0: Przede wszystkim prawidłowo oznakowane głębokości, wytyczanie miejsc dla osób umiejących pływać i nieumiejących pływać, ustawianie brodzików dla dzieci, które na każdym kąpielisku powinny być. Sprawdziliśmy też ilość i jakość sprzętu na wypożyczalniach, czy on wymaga jeszcze jakiejś konserwacji, czy mogą być dopuszczone do wypożyczania. No i ogólne sprawdzenie, na przykład Sanepid sprawdzał, już wcześniej badał wodę, ale też i sanitariaty. Jeżeli chodzi o policję, też z nami wspólnie oznakowanie kąpieliska odpowiednio, ilość sprzętu ratunkowego, które powinno być na kąpielisku. Także te wszystkie elementy zostały sprawdzone. Były pewne braki, ale mam już wiedzę, że te wytyczne, które my żeśmy przekazali gestorom tych kąpielisk, zostały usunięte.
1: Jesteśmy tutaj w toruńskiej siedzibie WOPR-u i nawet tutaj widzę plakat na ścianie. Jest numer, który też często powtarzamy, 601-100-100, ale 112 to też jest odpowiedni numer do wybrania, jeśli chcemy zawiadomić, że jest jakiś wypadek nad wodą.
0: Jeżeli ktoś zadzwoni pod numer 112, automatycznie my też dostajemy wezwania, a w zasadzie mamy takie wojewódzkie centrum koordynacji ratownictwa wodnego, gdzie tam też jest dyżur 24-godzinny. W przypadku otrzymania tego numeru dyspozytor sprawdza, gdzie to jest dokładnie i powiadamia właściwą jednostkę woprowską, żeby pojechała, udzieliła tej pomocy. No dzisiaj mieliśmy wezwanie do mężczyzny prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, który wszedł do drzwęcy, się kąpał. Na tych dysponowaliśmy dyżurujących ratowników, którzy przy okazji akurat byli na szkoleniu policjantów prewencyjnych nad jeziorem Osiek. Zawsze to robimy przed początkiem sezonu, żeby policjanci wiedzieli, jak korzystać ze środków ratunkowych. My bardzo blisko podjechali, wciągnęli tego pana, przebadali, czy jest zdrowy. Dojechała policja i została ta osoba przekazana policji.
1: Jak w tych ostatnich tygodniach te wezwania, no oprócz tego dzisiejszego, o którym pan wspomniał, jak to wyglądało, już dużo osób jednak nad tą wodą spędza czas?
0: Nie mieliśmy dużo wezwań. To się bardzo dziwiłem, bo zawsze jesteśmy gotowi o każdej porze dnia i nocy, żeby jechać, ale ostatnie dwa tygodnie to były sporadyczne wezwania typu ludzie na ławicach, czyli łachach rzecznych,

0: Jakieś tam drobne wykroczenia. No, poza tym my codziennie patrolujemy. To nasza praca też polega na tym, żeby zwracać uwagę, czy ludzie prawidłowo korzystają na przykład ze środków ratunkowych, czy mają te środki ratunkowe na obiektach pływających, czy na kajakach, czy na innych małych statkach. Czy też zwracam uwagę, że jak właśnie ludzie wchodzą na ławicę, jak za blisko, czy schodzą na podsypkę kamienną bulwaru, bo tam się można potknąć i wpaść do wody. To jest nasza codzienna praca, praca prewencyjna, którą wykonujemy codziennie.
1: Przypominamy, że w razie wypadku nad wodą należy kontaktować się pod numerem 601-100-100 lub pod 112.
2: SK Toruń.
1: W Toruniu odbyło się sportowe zakończenie roku. Na boisku przy szosie chełmińskiej 75 zebrali się najmłodsi uczniowie i ci nieco starsi też z wielu toruńskich szkół. Przez cały rok szkolny brali udział w zawodach takich jak licealiada czy igrzyska szkolne. Teraz przyszedł czas na podsumowania i nagrody za ich pracę. O szczegółach mówi dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Angelika Dzięgiel-Poślada. Z kolei o tym, jak ważne jest zachęcanie młodych do aktywności, opowiedział nam zastępca prezydenta Adam Szponka.
3: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 14 dyscyplinach sportowych. Dzisiaj podsumowanie mamy dla czterech kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli 4-6 klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7-6 klasa. Mamy licealiadę. Tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej pracy, aktywności sportowej uczniów naszego miasta i nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe, nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli

0: prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne. Naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło, będzie ogień.
1: Jak mnie nie mylą statystyki, ponad 8 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w 14 konkurencjach. To jest ponad 50 szkół i placówek i to jest bardzo imponujący wynik. Chciałem wam pogratulować udziału. Nie tam tych pucharów, bo to puchary to wiecie, to tam rzecz drugorzędna. Najważniejsze, że jesteście i że uprawiacie sport i że wam cały czas się chce. Mówi się, że najmłodsze pokolenie to już tylko TikToki i YouTube, a to nieprawda. Pokazujecie, że jest zupełnie inaczej.
2: Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciała, ale także umysły. Więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że patrząc na tą grupę młodzieży, znajdziemy tutaj następcę Lewandowskiego, który prowadzi nas do może nie następnego mundialu, bo to będzie za krótko, ale może do następnego, którego będziemy mogli jeszcze obejrzeć, że zobaczymy tam wielkie nazwisko z Torunia na wielkich międzynarodowych stadionach. Może tu jest ktoś, kto pójdzie drogą Maji Chwalińskiej, może Aleksandry Mirosław, ale to jest jakby drugorzędna sprawa, bo ten sport, który jest uprawiany powszechnie, myślę, że jest ważniejszy i mam nadzieję, że będzie po prostu moda na sport, że oni wszyscy kiedyś będą uprawiać sport, nie zamienią butów sportowych ani rowerów na inne rzeczy.
3: Na miejscu obecna była nasza reporterka Maria Nowak. Z toruńską młodzieżą rozmawiała na temat ich ulubionych dyscyplin i tego, co daje nam sport w codziennym życiu. Ale zanim usłyszymy tę rozmowę, to do sondy z uczniami włączył się również zastępca prezydenta Adam Szponka.
4: Co gracie?
5: Mamy piłkę. Mamy nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że będziemy wszyscy się tu dobrze bawić.
2: A powiedz mi, w jakim klubie gra się piłkę?
6: Ja w Juventus.
2: A w Juventus?
5: Ja w Sarteru. Ja po prostu trenuję sobie super. Tak na bieżąco, kiedy chcę.
2: Dobra, a oglądacie mistrzostwa?
5: Tak. No.
2: Komu kibicujecie, bo Polaków nie ma?
7: Ja Hiszpanii.
2: Hiszpanii.
8: Ja też Hiszpanii.
7: No ja też.
2: Też Hiszpanii? Dobra, to trzymamy kciuki za Hiszpanię, słuchajcie.
3: Jak było słychać, młodzi torunianie mimo nieobecności Polski na mundialu uważnie go śledzą. I wielu z nich mówiło, że piłka nożna to ich ulubiony sport.
9: Piłka nożna.
10: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
9: To pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydła było napastnik.
11: Lekkoatletyka. No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować.
12: A jakiś konkretny właśnie? Konkretny...
11: Tak, skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
12: Tutaj patrząc na wasz strój, no to już mogę zgadnąć, ale powiedzcie, bo słuchacze nie widzą.
13: Piłka nożna.
14: No ja też.
12: A jeszcze jakieś inne sporty lubicie, czy ta piłka nożna to jest taka najważniejsza?
14: Ja trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
12: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
13: Mbappe.
14: Ronaldo.
12: I śledzicie teraz mistrzostwa w USA?
14: Tak.
12: Komu kibicujecie, skoro nasi nie grają?
13: No ja Francji.
14: Ja Portugalii.
12: I na co dzień tak trenujecie? Czy jak to wygląda, powiedzcie? Jesteście w jakimś klubie?
13: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
14: No tak, w Juventusie, Toruń.
12: I nie nudzi wam się tak codziennie grać?
14: Nie.
12: A na jakich pozycjach gracie?
14: No ja głównie na napastniku.
13: Ja też.
12: To ile goli strzeliliście w tym sezonie?
14: Nie pamiętam.
12: Ale udało się trochę.
13: Ja 13.
12: Czy lubicie uprawiać jakiś sport? Macie jakieś takie swoje ulubione dyscypliny?
13: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie. Ale lubię bardzo też biegać.
15: Moje ulubione sport to jest bieganie. Krótkie i długie.
14: Ja to tak mogę mieć też bieganie.
15: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
16: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
17: Mama nawet medale.
18: Bieganie i basen.
19: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
12: Widzę tutaj po strojach, po piłce, że jednak siatkówka.
20: Tak, ale bieganie też. Tak.
21: Lekkoatletyka. Tak. Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
22: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
23: Ja też na 600 raczej,
24: a ja gram w koszykówkę.
25: Też wolę biegać i na takie 300-200.
26: Bieganie.
27: Ja chodzę na lekkoatletykę. Biegam najwięcej i jeżdżę na zawody i biegam.
28: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie trzy duże kółka.
29: Ja lubię biegać.
4: biegać.
6: Ja lubię biegać.
7: Ja lubię jeździć na rowerze.
12: Bieganie, jeżdżenie na rowerze. No dobrze, a powiedzcie, dlaczego sport jest taki ważny? Co jest w nim takiego wyjątkowego?
6: Że jest fajny.
8: Jest też zdrowie i po prostu, nie wiem.
17: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
23: Dla mnie jest po prostu fajnie. Fajnie się biega.
24: Dla mnie też jest fajne po prostu.
26: Poznajemy nowe osoby.

0: dodajemy sobie siły, możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
1: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
2: Trzeba się dobrze rozwijać, zdrowo.
3: No, ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i ta inna.
4: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
5: Kondycję i żeby być silnym.
6: Bo sport to frajda i zabawa.
7: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym.
8: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
9: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
10: Jakaś frajda jest tego moim zdaniem też. Masz jakieś zainteresowanie w tym.
11: Hobby, fajnie na przykład mieć takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
12: O toruńskiej olimpiadzie przedszkoli i szkół przeczytacie więcej na olimpiada-toruń.pl.
13: Toruń News. Marta Łazarska, cenniejsza niż złoto, a dostępna od ręki. Mowa o krwi, której szczególnie w okresie wakacyjnym brakuje tym najbardziej potrzebującym. Dlatego po raz kolejny rusza akcja Powiat Dobrych Ludzi, którą organizuje Powiat Toruński. Od czerwca do września we wszystkich gminach niedaleko Torunia stanie krwiobus. O akcji, ale i o przypadającym w tym roku 30-leciu Klubu Honorowych Dawców Krwi Złej Wsi Wielkiej opowiedział nam jego prezes Dawid Buliński.
14: Najpierw chciałabym trochę przypomnieć o akcji Powiat Dobrych Ludzi, która wystartowała w tym roku w Chełmże, z tego co kojarzę. No i jest to szczególny czas, kiedy ta akcja jest prowadzona, kiedy w wakacje no tej krwi, szczególnie w bankach krwi, brakuje. Dawcy jadą na wakacje, ale zapotrzebowanie na krew wcale się nie zmniejsza i stąd też pomysł, żeby właśnie taką akcję stworzyć w naszym powiecie.
15: Kampania Powiat Dobrych Ludzi, którą organizatorem jest właśnie Powiat Toruński, jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, skupia tak naprawdę gminy, które wchodzą w skład powiatu, aby zmobilizować właśnie ludzi o dobrych sercach do oddawania krwi właśnie w okresie wakacyjnym, bo jak my sobie bierzemy urlop, to nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia. Operacje się odbywają, zabiegi ratujące życie się odbywają, więc krew jest potrzebna. No i często właśnie w okresie wakacyjnym słyszymy te apele o oddawanie krwi w okresie wakacyjnym. Wynika to z dwóch rzeczy, bo raz, że my jedziemy na urlop, myślimy o sobie, a druga sprawa wynika z tego, że tak jak mówiłem, jedziemy na wakacje, powoduje się większy ruch i no i też czasami przez nieostrożność odbywa się więcej wypadków w okresie wakacyjnym, więc tak jak wspomniałem, nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia, bo nawet jeżeli krwiodawca ulegnie wypadkowi, to jego też ratują, a nie mówi się, że mam urlop.
14: Tak patrzę, że tak naprawdę do końca września zachęcamy mieszkańców naszego powiatu, żeby oddawali krew, a zwykle przy samej akcji krwiodawstwa dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Coś słodkiego też się zawsze znajdzie, żeby ten deficyt kaloryczny uzupełnić.
15: Tak, zawsze mamy posiłek regeneracyjny, który otrzymujemy za oddaną krew. U nas na terenie gminy Złowieś Wielka, bo mamy rok szczególny dla naszego klubu, to rok jubileuszowy, gdzie obchodzimy 30 lat. Postanowiliśmy tak naprawdę cały rok świętować, dlatego w czasie letnich poborów krwi będziemy organizowali też jakiegoś grilla, jakiś tam poczęstunek, żeby jeszcze bardziej motywować ludzi do oddawania krwi, ale też żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli pogoda będzie faktycznie pozwalała, to tego grilla rozpalimy, jakieś leżaczki rozłożymy, więc połączenie wakacji i oddawania krwi razem ze świętowaniem jubileuszu 30-lecia istnienia klubu.
14: No to ja zapytam, czy przez takie akcje tych dawców, często też przypadkowych, bo często po prostu ten krwiobóz widać gdzieś na naszej trasie wakacyjnej czy naszej przejażdżce, jest przez te akcje więcej właśnie w wakacje?
15: Często się zdarza, że właśnie osoby, które widzą z daleka gdzieś krwiobóz, potrafią się zatrzymać, mówię, no ja zapomniałem oddać krew, ale mam trochę czasu, więc dobrze, że tu jesteście, akurat na mojej trasie, więc oddam krew dzisiaj, więc to jest taki fajny plus. A są też takie osoby, które nie zapominają i oddają regularnie. No my akurat na terenie gminy Złowieś Wielka bardzo mocno rozszerzyliśmy te akcje poboru krwi. Pierwotnie tych akcji było 6-7 w ciągu roku, obecnie w tym roku już mamy zaplanowanych aż 12 akcji, więc to też pozwala, że jest ta różnorodność terminów, bo kiedyś próbowaliśmy celować, że tak nazwę, żeby każdy mógł oddać regularnie co 2 miesiące, miesiące na terenie gminy Załowić Wielka, a teraz tak naprawdę widzimy, że tych mieszkańców przybywa. Też jest dużo takich zewnętrznych osób, które śledzą nas choćby na Facebooku, przejeżdżają z różnych rejonów Kujawsko-Pomorskiego, żeby oddać krew. I tak naprawdę każda akcja przynosi dobry rezultat, bo ja w tym miesiącu nie mogłem oddać, bo byłem przeziębiony, ale już następny mogę, bo jest blisko kolejnej akcji, więc te akcje naprawdę się rozwinęły i gmina Załowić Wielka jest gminą dobrych ludzi, tak jak powiat dobrych ludzi.
14: 30 lat to spory kawał czasu i nasza też wiedza na temat krwi, na temat oddawania krwi się zwiększa, ale czy gdzieś tam cały czas próbujecie walczyć z jakimiś mitami, które obrastają wokół oddawania krwi? Ja pamiętam taki najbardziej chyba powtarzany, że jak już się raz odda krew, to trzeba cały czas oddawać, bo ta krew się nadprodukowuje i wiele, wiele innych rzeczy.
15: No to właśnie najbardziej taki popularny mit, że jak już się raz odda, będzie trzeba już ciągle oddawać. Nie, organizm wyprodukuje tyle krwi, ile ma możliwości, nie wyprodukuje więcej. Jednym też z takich mitów, że można się czymś zarazić przy oddawaniu krwi. Mamy już lata takie, że tak powiem, dobrej jakości sprzętu medycznego, gdzie już nie mamy tych czasów, jak oglądałem zdjęcia archiwalne z naszego klubu czy z innych klubów, gdzie się kładło za okienkiem, był wężek wielorazowy, igła wielorazowa i słoiczek. No teraz mamy wszystko jednorazowe, sterylne, czyste, więc każdy krwiodawca otrzymuje jednorazowy sprzęt. Jest też wysoki poziom dezynfekcji całego wokół oddawania krwi, zabezpieczenia takiego medycznego, aby to naprawdę wszystko było sterylne, czyste. No i sama obsługa w regionalnym centrum krwiodawstwa, krwiolecznictwa też jest na wysokim poziomie, no i bardzo życzliwe.
14: To na pewno, panie są przemiłe i nigdy nie boli, to ja mogę też potwierdzić.
15: Dokładnie.
14: Korzystając z tego też, że obchodzicie jako Klub Honorowych Dawców Krwi 30 lat, chciałam podpytać po pierwsze, co się zmieniło, ale już sam sprzęt z tego, co mówisz, to też się bardzo zmienił, ale czy tych honorowych dawców krwi na podstawie też twojego doświadczenia wieloletniego to grono się poszerza? Czy częściej dostajemy odznakę honorowego dawcy krwi, czy też paszport? Nie wiem, jak to powiedzieć.
15: No, krwiodawców na terenie gminy Załowić Wielka przybywa, ale także pokazuje tą chęć ciągłości, że tak powiem, pomocy drugiemu człowiekowi, bo nasz klub powstał 8 czerwca 96 roku, ale tak naprawdę korzenie swoje ma trochę głębiej nasz klub, bo wyrósł z dwóch klubów, które już nie istnieją na terenie gminy Załowić Wielka. Jeden działał przy ośrodku rolnym w Siemoniu w latach 74-86, drugi działał przy ośrodku rolnym, to są tak zwane ośrodki PGR-owskie. Wiemy, że tylko działał do 85, nie mamy daty założenia i tak naprawdę zarząd rejonowy w Kędrzy i ówczesny wójt gminy Załowić Wielka Tadeusz Smasz, późniejszy prezes zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, widzieli z kierownikiem właśnie biura, że gmina Załowić Wielka jest gminą, która ma potencjał właśnie w krwiodawstwa. I dlatego właśnie ta inicjatywa utworzenia ponownie klubu i scalenia tych osób, które działały przy tamtych klubach, jak i nowych pozyskiwania dawców krwi, jest taka potrzeba i jest takie pragnienie serca. I to pokazuje. Tamte kluby zrzeszały łącznie około 40 osób. My mamy w klubie zarejestrowanych samych krwiodawców, którzy tak aktywnie działają, 50. Wolontariuszy mamy około 200. Statystyki, które tak mniej więcej pokazują, na terenie gminy Załowić Wielka kwalifikuje się samych krwiodawców prawie 400. Więc jest to sama bardzo duża liczba osób, które chcą pomóc. No i tak jak mówi też nasza nazwa gminy od niedawna, czyli Gmina Dobrych Ludzi, to pragnienie pomocy jest, bo choćby klub nie tylko oddawanie krwi, a to także różnorodna pomoc, czy właśnie tak jak ja wywodzę się jeszcze ze szkolnego koła pycykowskiego, może uda się nam go reaktywować. To tak naprawdę szkolne koła pycykowskie pokazywały czasy, które jeszcze dzieciom raczej pokazywały, które nie wiedziały, co jest oddawanie krwi, jak to wygląda, czy to boli, czy nie boli. Uczyły nas, że krew i pomaganie to jest coś dobrego, ale także szliśmy z tymi filarami statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli też zachowań choćby pamięci o krwiodawcach. Polski Czerwony Krzyż choćby w czasie wojny prowadził rejestry właśnie zmarłych czy poległych na frontach. To także my się, jako już pamiętam tam leciciaka, że opiekowaliśmy się zapomnianymi grobami na terenie gminy. Ja jako prezes klubu od 2022 roku. Jedną z inicjatyw, którą pierwszą podjąłem, to była właśnie ochrona pamięci i dóbr klubu. Dlatego dla mnie jako młodego prezesa klubu, mam raptem 34 lata, klub jest nieco młodszy niż ja, ale tak naprawdę tych pierwszych osób, czy tych istniejących przy tych klubach rolnych, czy tych pierwszych członków naszego klubu, którzy zmarli, na przykład nie pamiętam. A szkoda byłoby zatracić ich dziedzictwo, ich dar krwi. Utworzyliśmy tak zwaną księgę pamięci, gdzie spisaliśmy wszystkich zmarłych krwiodawców. Jeżeli udało się jakieś odtworzyć dane, też je

0: wpisaliśmy w to miejsce oraz tak naprawdę też mamy miejsce pochówku, aby ta pamięć o nich nigdy nie zagasła. Ich serca oddawały krew i pomaratowały ludzkie życie. Też w relacji jubileuszu właśnie, kiedy nasz jubileusz się odbędzie 27 czerwca, w latach 97-98 przywijała się inicjatywa, aby już wtedy uchronić taką pamięć o tych krwiodawcach, którzy byli kiedyś, którzy działali, którzy też może nie oddają krwi z racji zdrowia, więc była taka inicjatywa utworzenia jakiejś pomnika, tablicy pamięci o krwiodawcach i dzięki współpracy z gminą Złowieś Wielka w tym roku udało się utworzyć kamień pamięci. On będzie 27 czerwca poświęcony, zostanie odsłonięty, więc ta pamięć o tych krwiodawcach też jest zachowana. Z tych nowości, których klub zachowuje, to także kontynuacja właśnie tej edukacji dzieci, ale także choćby nasza największa akcja mikołajkowa, którą często Radio SK też właśnie patronuje, od początku praktycznie patronuje. Samo pokazuje to, ile osób tam się przewija. Ta akcja nie wydawała się na pozór, że tak się rozwinie na tą skalę jak dzisiaj. Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku połączony z poborem krwi to nie tylko rejestracja szpiku, to nie tylko oddawanie krwi, ale to także edukacja dzieci, gdzie mogą przyjść, zobaczyć, jak się oddaje krew, mogą wziąć quiz wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, mogą wykonać sobie ozdoby świąteczne, mogą wziąć udział w akcji ratunkowej, ale także ta akcja łączy pokolenia, więc dla seniorów też mamy badania profilaktyczne, no i dalej pomagamy. Pomagamy przez Kiermasz Ciast, gdzie wspieramy hospicjum Dziecięce Nadzieja. No i ten kolejny krok właśnie też tej samej pomocy, nie tylko przez krew. Klub na przykład zorganizował już 2 zbiórki pomocowe, choćby na pomoc Ukrainie, czy też na powódź. Gdzie na powódź naprawdę odzew był bardzo potężny, bo zabraliśmy ponad 10 tysięcy złotych i jako gmina wysłaliśmy aż 4 konwoje z pomocą, więc to jest bardzo duża fala dobra i pokazuje, że krwiodawcy, sympatycy są w gminie Złowieś Wielka i chcą pomagać i się zrzeszać w klubie krwiodawców.
1: SK Toruń.
2: To też tak pokazuje to wszystko, o czym mówiłeś, że ta krew i temat krwiodawstwa to jest tak naprawdę punkt wyjścia dla wielu ludzi, którzy po prostu zrzeszają się w ramach klubu honorowych dawców krwi, którzy wychodzą też poza temat krwi, bo chodzi po prostu o pomoc drugiemu człowiekowi, czerpanie też z tej historii, o której przed chwilą opowiedziałeś, do tworzenia rzeczy współcześnie.
0: Tak, ale to nawet jakbyśmy weszli do naszego biura, byśmy widzieli, że krwiodawstwo to nie tylko krew. Byśmy spojrzeli na nasze puchary, to są zawody ogólnopolskie czy rejonowe w szachach, zawody wędkarskie. Mamy przecież piękny rajd Czerwonej Róży. Co roku praktycznie nasza drużyna jedzie. Ten rajd trwa aż 7 dni, gdzie krwiodawcy z całej Polski, no w tym roku było rekordowo, było ponad 200 krwiodawców z całej Polski, brało udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, ale także się spotykało i się integrowało, więc to nie tylko pomoc, to też integracja, to też zabawa i edukacja, więc to jest naprawdę piękna idea.
2: Któraś albo któryś z naszych słuchaczy takim twoim opowiadaniem jest zachęcony do tego, żeby takim honorowym dawcą krwi zostać. Gdybyśmy mogli dać im przepis, w jaki sposób takim honorowym dawcą krwi zostać? Czy dużo czasu trzeba na to poświęcić? O, może tak.
0: No samo oddanie krwi to jest do 10 minut, ale tak sobie trzeba zarezerwować około godzinki, bo trzeba przejść całą procedurę, tą bezpieczeństwa, czyli wypełnić kwestionariusz, aby zadbać nie tylko o tego, który otrzyma naszą krew, ale także żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Więc tam wypełniamy szczegółowy wywiad medyczny, jest badanie lekarskie zarówno i krwi, jak i sam lekarz, który kwalifikuje nas do oddania krwi, a samo oddanie krwi trwa około 10 minut, za które też otrzymujemy posiłek regeneracyjny, a kryteria, które żeby oddać, czy zostać dawcą krwi, to przede wszystkim mieć 18 lat, nie można przekroczyć 65 roku życia, no ogólnie być zdrowym, no i waga minimalna 50 kg.
2: Co byśmy mogli podpowiedzieć tym, którzy wahają się, że jeszcze ten strach mimo wszystko jest całkiem spory przed, nie wiem, niektórzy igły się boją, niektórzy krwi się boją. Dlaczego warto?
0: No, samo pomaganie w sobie jest już fajne, ale tak naprawdę strach przed igłą to jest najmniejszy ból, który możemy świadczyć, bo ta osoba, która po drugiej stronie jest, która ma otrzymać krew, naprawdę niekiedy walczy o życie, żeby wrócić do swojej rodziny, wrócić do domu, by móc spotkać swoją mamę, spotkać swojego tatę czy dziecko, które jest w szpitalu i wymaga operacji. Pomyślmy o tej drugiej stronie najczęściej, że małe ukłucie igłą to jest nic w przeciwieństwie do tego bólu, który jest po drugiej stronie, który może dać komuś

0: winy ościennej i po prostu krew oddać. Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy znajdziemy też informacje, jakiej krwi trzeba najbardziej, ale prawda jest taka, że każda krew jest potrzebna.
1: Każda krew jest potrzebna, nie ma jakiejś tam super grupy, chociaż mówi się, że ta zerówka jest najbardziej pasująca. Czy nawiązując do tej wycieczki, tak naprawdę możemy sobie przy okazji też zwiedzić cały powiat toruński, bo się tak naprawdę włączyły wszystkie gminy z powiatu toruńskiego, gmina Złowieś Wielka, gmina Łubianka, gmina Nieszawka, miasto i gmina Chęża, miasto Toruń, więc jest możliwość też podwiedzania zakątków naszego pięknego powiatu toruńskiego, a przy okazji pomóc. I najbliższa akcja właśnie jest 21 czerwca w niedzielę w Łążynie od 10 do 14. I tak jak już wspominałem, będzie też już grill, więc można już się przełączyć do naszego świętowania.
2: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć Michał.
2: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
3: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
2: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
3: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
2: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
3: Tak, dokładnie.
2: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
3: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
2: No to była wasza wspólna decyzja.
3: Tak jest.
2: Jak w związkach często. Okej.
3: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
2: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców. Były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
3: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
2: Dopiero przy gejcie jesteś.
3: Nawet,
2: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko rady. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
3: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj, trochę taki Tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotom

0: komiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, takie mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
1: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
0: W ogóle jej nie słuchałem.
1: A, w ogóle?
0: W ogóle.
1: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
0: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywam głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
1: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
0: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
0: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za Blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby

0: I było.
1: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za Blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O?
0: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych, aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
1: Tak, ja słuchałem, tak, ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
0: A szkoda? Nie żartuję.
1: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
0: Tak?
1: Sfriendzonować kogoś to tak, ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz,
0: nie
1: wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi, przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
0: za mała
1: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
0: No, to prawda, a żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym, no ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
1: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibik,
0: tak,
1: troszeczkę.
0: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
1: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
0: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą teraz. Jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za Blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.

0: całkiem możliwe. Jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł.
1: A, okej. A to się decyduj, bo premiera z tego, co wiem, zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest. No jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
0: Pa.
1: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
1: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty.

0: taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole, naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia. I takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem, więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim, to znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało, i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
1: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
0: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
1: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
0: Tak.
1: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
0: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, półtora roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego,

0: żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delejaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że mówisz, masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
0: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję z swoją debiutancką płytą i
1: super.
0: No, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
0: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo Śmiej człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
0: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
0: Tak, słyszałem. Dostaję.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
0: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu,

0: Ruch, który ja obronię na każdej płaszczyźnie, bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie. Gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam, to nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła. I no już można ją zamawiać w stałej
1: super
0: sprzedaży. Więc
1: gratuluję
0: zapraszam
1: ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
0: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
0: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
0: tak
1: życzę.
0: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i zapraszam.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend.

0: Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift, Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak. Say you remember me, standing in a nice dress, tarara. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w sześciu

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Turbulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
5: To prawda.
6: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
3: No i...
1: No cóż. Na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: Dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. To owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
1: SK Music News.
0: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
0: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
0: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
0: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
0: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego budowania piosenki po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że

0: emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego budowania piosenki po kolei.
0: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że

0: czy Chciałam Ciebie Więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
1: SK Music News.
0: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
2: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
3: O,
2: Margaret,
3: dobry początek.
2: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
2: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
2: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No.
4: Tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
2: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
2: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
3: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział o czym pisze, nie?
2: Sięgał gdzieś do jakiejś
3: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
2: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
3: Tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie?

0: To ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
1: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
2: Tak.
0: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
2: Zabawne,
0: że o tym mówisz.
2: No my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na smsach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
0: Nie idę.
2: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
0: A za chwilę
1: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
0: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
2: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, a z drugiej strony trochę wytchnienia, bo właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
0: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
1: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
0: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
1: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Wow.
0: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
0: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
2: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś, czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak, stojąca stylizacja. Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
2: Dziękuję.
0: No już wiem, no cała
2: tak.
0: Polska
2: sobie. No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
0: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
2: ja
1: czy widziałeś.
2: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
0: Ale to miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisze do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj tak spokój.
0: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacja,
2: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
0: Tak
1: się
0: i
1: nie zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu głównie na Gosię, bo to może być
0: chyba
1: o tobie.
0: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
1: u ciebie,
2: ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
2: Okay. Tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
2: Trzeba
0: robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był

0: o mnie zazdrosne. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
1: testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też doświadczenie powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Takie. Uff. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
2: Co? No luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: A, no.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje?
2: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie.
2: Nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi, dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: ale
1: że nawzajem.
0: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
0: ponownie,
2: chce,
0: nie?
2: Się chce,
0: no
2: tak.
0: Bo są takie współprace, że
1: odchodzić,
0: dobra, fajnie,
1: dziękuję,
0: że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
0: No a my tutaj, poza tym, że no,
2: no
0: ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po
0: ale,
2: zbieramy, wiesz, no.
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
2: zielone światło.

0: Serwisach podcastowych wpiszcie hasło Ale Gość.
1: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
0: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
2: to jest
0: kolei.
2: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty.

0: 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po

0: Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
1: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Wypadki chodzą po maszynach. Dlatego jest Zakład Mechaniczny Zamew Nesterowicz Edward. Wykonujemy naprawy i remonty urządzeń komunalnych, takich jak hakowce i bramowce. Przyjdź do nas z wyceną konkurencji, a otrzymasz 20% rabatu i 12 miesięcy gwarancji na usługę. Zamew. Toruń Przelot 29. Zamew.com.pl. Telefon 502 569 876.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tuliś, albo kiedy Jessie woła Jololehibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3190.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
3: Toruń na czasie.
4: Marta Łyzerska, kolejne wielkie świętowanie w ramach Dni Torunia i możecie ruszyć na Rynek Staromiejski, tam śniadanie na trawie, oprócz samego śniadania yoga, występy młodzieży, koncerty Jerzego Mazola na przykład. I takie śniadanie troszkę nam się przedłuży, ale myślę, że narzekać nie będziecie. Kolejna propozycja to Toruń na rowery od godziny 11 przed Centrum Handlowym przy Broniewskiego. Jedziemy w stronę Nadleśnictwa Olek. Do przejechania jakieś 13 kilometrów.
2: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego.

0: muzyką się żyje.
1: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
2: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
3: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
2: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
3: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcja

0: Niedawno Lola Young, Messi. Tak brzmi niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla was. Selekcja

i Tami. Eben, tego pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever i moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11, jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaf z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV EuraGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
0: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Kukoni i Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam

0: super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show A State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1.

W karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid, Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Escatorun.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
8: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko.

0: na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheerany, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się

0: SK Karniaki Cup, my mamy dla Was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora.

0: I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
5: Toruń na czasie.
6: Marta Łazarska, pomaganie i dobra zabawa. No myślę, że to charakteryzuje piąty charytatywny piknik motocyklowy w Czernikowie. No,

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
2: Toruń na czasie.
3: Marta Łazarska, pomaganie i dobra zabawa. No myślę, że to charakteryzuje piąty charytatywny piknik motocyklowy w Czernikowie. No

0: 27 czerwca od godziny 12 w parku 700-lecia. Mam też propozycję dla młodszych słuchaczy Jura Park w Solcu Kujawskim niedaleko Torunia i zaproszenia. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
2: Muzyką się żyje.
3: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
4: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
3: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później Ci Opowiem czeka na Wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na

naszym eskowym Instagramie i Facebooku możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy, na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV.

0: to Ale Farben, Rene Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: No bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: Przewykrzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje... Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę. Na

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold

0: 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
11: Takiego budowania piosenki po kolei.
10: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
9: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
12: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
13: Bo wstało już kilka utworów.
12: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył.

i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

I to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się

0: poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na autamyślnikskup.com.
9: Cztery przyjaciółki,

0: Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy

0: fortepianu plenerowego przy Muzeum Etnograficznym. Tam w ramach Dni Torunia Street Piano i Music Makers. To godzina 18, o tej samej porze spektakl taneczny w drodze w Teatrze Baj Pomorski. A w kinach to history, piątka już. I słuchajcie nas uważnie, bo będzie szansa, żeby zgarnąć zaproszenie na ten film. Słuchajcie też w apce eskowej SK Toy Story Radio.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
2: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rówmickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
3: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
2: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
4: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 2 po 14, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, popa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: 5 years down the road.
1: Alex Warren w Radio SK.
2: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Szukasz idealnej kostki brukowej? Wybierz asortyment marki Drogbruk w firmie Rombruk. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, projekt gratis i aż 5 lat gwarancji. Zapraszamy Jedwabno 33 koło Torunia. Zadzwoń 531 900 254.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.
1: Esko.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Toruń, Polna 121. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Sprawdź jumparena.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
10: 3, 2, 1, start!
11: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
12: I jak tam było na trasie?
13: Dobrze, fajnie.
9: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
14: Poczujcie się wszyscy, jakbyście...

0: I jak tam było na trasie?
1: Dobrze.
2: A na pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
3: Poczujcie się wszyscy, jakbyście

Wakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje. Za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi. Sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie. David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

I się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi

wszystkich w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia, słuchajcie. Bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi... Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga.

0: Do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530-219-219. Więcej na auta-skup.com.
3: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SK, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosówki i po 16 wysyłam was do kina.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
19: Toruń na czasie.
20: Marta Łazerska, jeszcze dziś wieczór z koncertami w ramach Dni Torunia. No i od 19 do 23 na przystani Toruń, na scenie plenerowej do usłyszenia Paraliż Band, Lor i Rat Crew. O 19.30 warto też zajrzeć na toruńską motoarenę. Tam mecz Presy Toruń kontra Motor Lublin, czyli starcie mistrza z wicemistrza. Emocji na pewno nie zabraknie.
18: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
20: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News.

0: Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
2: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I my dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła się.

0: Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
2: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Retura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.
9: Esko.

Deska grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: Yeah. Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Marian, a o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo

0: Kielca i Spatelni. Toruń, Suleckiego 2. Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
8: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
7: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
3: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
9: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
7: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
10: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga, pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Auto stare, niesprawne, po wypadku, a może po prostu go nie chcesz? Jeśli ma trafić na złom, zrób to bez komplikacji. Autokasacja u Jacka. Odbieramy wszystkie rodzaje aut. Laweta gratis, gotówka na miejscu. Do tego najlepsze ceny i zaświadczenie o kasacji do Wydziału Komunikacji. Chcesz pozbyć się auta? Jest autokasacja u Jacka. Jeden telefon i po sprawie. Dzwoń 530 219 219. Więcej na auta-skup.com.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu. A jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Miss.

0: sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki wypochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
10: Toruń na czasie.
11: Marta Łazarska, atrakcji w nadchodzącym tygodniu zdecydowanie nam nie zabraknie, też przy okazji Dni Torunia, ale przed nami Festiwal Rocka Progresywnego, 20. odsłona tej imprezy i między innymi do usłyszenia Anda Reda, Szymon Brzeziński, Chandelier. To propozycja na sobotę, na niedzielę Marcin Pająk, Old Diesel czy Quidam. Do tego wiele wydarzeń towarzyszących. Wszystko to 27-28 czerwca w Amfiteatrze przy Muzeum Etnograficznym.
9: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
12: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.
4: Ja się staram.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

Muzyka to reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Hity na czasie.
3: Numer 1 w Toruniu.

0: News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
0: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
2: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po kolei.
2: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
0: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
4: O,
3: Margaret,
4: dobry początek.
3: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
5: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
4: Od kilku lat.
5: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
4: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
5: Tak.
4: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
5: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
4: Takie wyczekane dziecko nasze.
5: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi. Mhm.

0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
1: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
2: tak. Tak, no ale powiedz mi, no, kto powiedział pierwszy kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
1: I ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
1: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
2: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
0: A myślisz się też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
1: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy tu właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś
1: szuflady. No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
2: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
1: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
1: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
2: Pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
1: Tak,
2: czuję się dobrze.
1: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
2: Tak, tak.
1: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
2: Zabawne,
1: że o tym mówisz.
2: No my dwoje wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
1: Nie idę,
2: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
1: A za chwilę
0: zjazd. Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
1: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
2: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
1: No my po prostu dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja z godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
1: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
1: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Oh, wow.
1: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
1: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
1: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
2: Naprawdę?
1: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
1: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
1: stoją
2: te
1: stylizacje.
2: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
1: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
2: Dziękuję.
1: No już wiem,
2: no
1: cała
2: tak,
1: Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
1: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
1: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
2: ja
0: czy widziałeś.
2: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
1: ale
0: ma
1: to
0: pisać.
1: Ale to miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisać do mnie?
1: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
1: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
1: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
1: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
1: Tak. Komunikacja,
2: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
1: Tak, tak.
0: Czyli zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
1: chyba
0: o tobie.
1: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
0: u ciebie.
2: Ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
1: Okej.

0: telefonu.
1: Na luzie.
2: Trzeba robić
1: czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
1: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
1: Testują, czy tam, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
1: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
1: Tak.
0: Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
1: No luz.
2: Jaki luz?
1: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
1: No a co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
1: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
1: Okej.
2: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
1: Jak on ci puszcza swoje?
2: Tak, mówię, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
1: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona.
1: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie.
2: Nie
1: ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
1: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
1: tak,
0: rozumiem,
1: ale
0: że nawzajem.
1: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
1: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
1: ponownie,
2: chce,
1: nie?
2: Się chce,
1: no
2: tak.
1: Bo są takie współprace, że...
0: Odchodzić,
1: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
1: Że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
1: No, a my tutaj... Poza tym, że ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu nie mówiliśmy sobie z racji, nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
2: zielone
1: nie?
2: Światło,
1: że
2: no.
1: Zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
2: Czekam na
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
2: No. Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
1: No.
0: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
1: Później ci opowiem.
2: Bo jak nie, to się obrazimy.
1: No właśnie.
0: To red flag.
1: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
0: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
4: SK Music News.
3: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne daba di daba dai nucił cały świat.

0: Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: News.
1: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa! Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna! Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż 4 kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup 4 starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to no, uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i...
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański

Producent Metro Boomin do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

0: Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not.
1: Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you.
0: Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: ...za uwagę. Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premiery opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczność, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridża, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego

0: tu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Deleyaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to brzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy tematy, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Deleyaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
1: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team, trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces, czy porażka, oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja

0: Mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu. Byłem dzieciakiem. Pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i...
1: Super.
0: I się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać.
0: Jest.
1: Ale widocznie tak musiało być.
0: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
1: Ledwo śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
0: Tak, oczywiście.
1: Sargis w studiu Radia SK po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
0: Tak, słyszałem.
1: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
0: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no, mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję. Jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
1: super
0: sprzedaży. Więc
1: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
0: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest
1: Prosty. Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
0: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
0: tak
1: życzę.
0: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił tu, w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych...

0: rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
0: Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rębikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć Michał.
0: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
2: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo, już. Wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie, tylko.
2: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
2: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia. Bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, ja, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: No to była wasza wspólna decyzja.
2: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Okej.
2: Okay. Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców. Były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
2: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
2: Nawet,
0: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko realne. Po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rębikowski?
2: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, Tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
2: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
2: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
2: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywa głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
2: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, znaczy w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które

0: takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
1: Oczywiście, że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
0: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś kogo za bardzo nie znam na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał, ale...
1: A szkoda? Nie żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz, nie wspominam tego za dobrze, no bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda, a żeby nie było to, tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym. No ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście. Więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko

0: rzadko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
1: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
0: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
1: Oczywiście.
0: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
1: dobrze,
0: tą wizją.
1: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
0: Tak, aż parują mi, znaczy nie, no dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
1: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc to też duża rzecz.
0: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
1: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
0: Tak jest, jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
1: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
0: Całkiem możliwe, jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany. Dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to zgodne.
1: Okej, okay. A to się decyduj, bo premiera z tego co wiem zaraz. To no dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
0: Tak
1: jak
0: jest.
1: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
0: Tak jest, no jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
1: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję, w takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Pustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie i pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest! To życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
0: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie i pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
1: Tak jest!

0: Kojarzę. No i jest to szczególny czas, kiedy ta akcja jest prowadzona, kiedy w wakacje no tej krwi, szczególnie w bankach krwi, brakuje. Dawcy jadą na wakacje, ale zapotrzebowanie na krew wcale się nie zmniejsza i stąd też pomysł, żeby właśnie taką akcję stworzyć w naszym powiecie.
1: Kampania Powiat Dobrych Ludzi, którą organizatorem jest właśnie Powiat Toruński, jak i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, skupia tak naprawdę gminy, które wchodzą w skład powiatu, aby zmobilizować właśnie ludzi o dobrych sercach do oddawania krwi właśnie w okresie wakacyjnym, bo jak my sobie bierzemy urlop, to nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia. Operacje się odbywają, zabiegi ratujące życie się odbywają, więc krew jest potrzebna. No i często właśnie w okresie wakacyjnym słyszymy te apele o oddawanie krwi w okresie wakacyjnym. Wynika to z dwóch rzeczy, bo raz, że my jedziemy na urlop, myślimy o sobie, a druga sprawa wynika z tego, że tak jak mówiłem, jedziemy na wakacje, powoduje się większy ruch i no i też czasami przez nieostrożność odbywa się więcej wypadków w okresie wakacyjnym, więc tak jak wspomniałem, nikt nie bierze urlopu od ratowania ludzkiego życia, bo nawet jeżeli krwiodawca ulegnie wypadkowi, to jego też ratują, a nie mówi się, że mam urlop.
0: Tak patrzę, że tak naprawdę do końca września zachęcamy mieszkańców naszego powiatu, żeby oddawali krew, a zwykle przy samej akcji krwiodawcy dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Coś słodkiego też się zawsze znajdzie, żeby ten deficyt kaloryczny uzupełnić.
1: Tak, zawsze mamy posiłek regeneracyjny, który otrzymujemy za oddaną krew. U nas na terenie gminy Złowieś Wielka, bo mamy rok szczególny dla naszego klubu, to rok jubileuszowy, gdzie obchodzimy 30 lat. Postanowiliśmy tak naprawdę cały rok świętować, dlatego w czasie letnich poborów krwi będziemy organizowali też jakiegoś grilla, jakiś tam poczęstunek, żeby jeszcze bardziej motywować ludzi do oddawania krwi, ale też żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli pogoda będzie faktycznie pozwalała, to tego grilla rozpalimy, jakieś leżaczki rozłożymy, więc połączenie wakacji i oddawania krwi razem ze świętowaniem jubileuszu 30-lecia istnienia klubu.
0: No to ja zapytam, czy przez takie akcje tych dawców, często też przypadkowych, bo często po prostu ten krwiobóz widać gdzieś na naszej trasie wakacyjnej czy naszej przejażdżce, jest przez te akcje więcej właśnie w wakacje?
1: Często się zdarza, że właśnie osoby, które widzą z daleka krwiobóz, potrafią się zatrzymać, mówię, no ja zapomniałem oddać krew, ale mam trochę czasu, więc dobrze, że tu jesteście, akurat na mojej trasie, więc oddam krew dzisiaj, więc to jest taki fajny plus. A są też takie osoby, które nie zapominają i oddają regularnie. No my akurat na terenie gminy Złowieś Wielka bardzo mocno rozszerzyliśmy te akcje poboru krwi. Pierwotnie tych akcji było 6-7 w ciągu roku, obecnie w tym roku już mamy zaplanowanych aż 12 akcji, więc to też pozwala, że jest ta różnorodność terminów, bo kiedyś próbowaliśmy celować, że tak nazwę, żeby każdy mógł oddać regularnie co 2 miesiące na terenie gminy Złowieś Wielka, a teraz tak naprawdę widzimy, że tych mieszkańców przybywa. Też jest dużo takich zewnętrznych osób, które śledzą nas choćby na Facebooku, przejeżdżają z różnych rejonów Kujawsko-Pomorskiego, żeby oddać krew. I tak naprawdę każda akcja przynosi dobry rezultat, bo ja w tym miesiącu nie mogłem oddać, bo byłem przeziębiony, ale już następny mogę, bo jest blisko kolejnej akcji, więc te akcje naprawdę się rozwinęły i gmina Złowieś Wielka jest gminą dobrych ludzi, tak jak powiat dobrych ludzi.
0: 30 lat to spory kawał czasu i nasza też wiedza na temat krwi, na temat oddawania krwi się zwiększa, ale czy gdzieś tam cały czas próbujecie walczyć z jakimiś mitami, które obrastają wokół oddawania krwi? Ja pamiętam taki najbardziej chyba powtarzany, że jak już się raz odda krew, to trzeba cały czas oddawać, bo ta krew się nadprodukowuje i wiele, wiele innych rzeczy.
1: No to właśnie najbardziej taki popularny mit, że jak już się raz odda, będzie trzeba już ciągle oddawać. Nie, organizm wyprodukuje tyle krwi, ile ma możliwości, nie wyprodukuje więcej. Jednym też z takich mitów, że można się czymś zarazić przy oddawaniu krwi. Mamy już lata z takiej, że tak powiem, dobrej jakości sprzętu medycznego, gdzie już nie mamy tych czasów, jak oglądałem zdjęcia archiwalne z naszego klubu czy z innych klubów, gdzie się kładło za okienkiem, był wężek wielorazowy, igła wielorazowa i słoiczek. No teraz mamy wszystko jednorazowe, sterylne, czyste, więc każdy krwiodawca otrzymuje jednorazowy sprzęt. Jest też wysoki poziom dezynfekcji

0: letniego to grono się poszerza? Czy częściej dostajemy odznakę honorowego dawcy krwi, czy też paszport? Nie wiem, jak to powiedzieć.
1: No, krwiodawców na terenie Gminy Zawieść Wielka przybywa, ale także pokazuje tą chęć ciągłości, że tak powiem, pomocy drugiemu człowiekowi, bo nasz klub powstał 8 czerwca 96 roku, ale tak naprawdę korzenie swoje ma trochę głębiej nasz klub, bo wyrósł z dwóch klubów, które już nie istnieją na terenie Gminy Zawieść Wielka. Jeden działał przy ośrodku rolnym w Siemoniu w latach 74-86. Drugi działał przy ośrodku rolnym, to są tak zwane ośrodki PGR-owskie. Wiemy, że tylko działał do 85, nie mamy daty założenia. I tak naprawdę zarząd rejonowy w Kędrzy i ówczesny wójt gminy Zawieść Wielka, Tadeusz Smasz, późniejszy prezes zarządu rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, widzieli z kierownikiem właśnie biura, że gmina Zawieść Wielka jest gminą, która ma potencjał właśnie w krwiodawstwa. I dlatego właśnie ta inicjatywa utworzenia ponownie klubu i scalenia tych osób, które działały przy tamtych klubach, jak i nowych pozyskiwania dawców krwi, jest taka potrzeba i jest takie pragnienie serca i to pokazuje. Tamte kluby zrzeszały łącznie około 40 osób. My mamy w klubie zarejestrowanych samych krwiodawców, którzy tak aktywnie działają, 50. Wolontariuszy mamy około 200. Statystyki, które tak mniej więcej pokazują, na terenie gminy Zawieść Wielka kwalifikuje się samych krwiodawców prawie 400, więc jest to sama bardzo duża liczba osób, które chcą pomóc. No i tak jak mówi też nasza nazwa gminy od niedawna, czyli Gmina Dobrych Ludzi, to pragnienie pomocy jest, bo choćby klub nie tylko oddawanie krwi, a to także różnorodna pomoc, czy właśnie tak jak ja wywodzę się jeszcze ze szkolnego koła PCK-owskiego, może uda się nam go reaktywować, to tak naprawdę szkolne koła PCK-owskie pokazywały czasy, które jeszcze dzieciom raczej pokazywały, które nie wiedziały, co jest oddawanie krwi, jak to wygląda, czy to boli, czy nie boli. Uczyły nas, że krew i pomaganie to jest coś dobrego, ale także szliśmy z tymi filarami statutu Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli też zachowań choćby pamięci o krwiodawcach. Polski Czerwony Krzyż choćby w czasie wojny prowadził rejestry właśnie zmarłych czy poległych na frontach. To także my się, jako już pamiętam tam leciaka, że opiekowaliśmy się zapomnianymi grobami na terenie gminy. Ja jako prezes klubu od 2022 roku. Jedną z inicjatyw, którą pierwszą podjęłem, to była właśnie ochrona pamięci i dóbr klubu. Dlatego dla mnie, jako młodego prezesa klubu, mam raptem 34 lata, klub jest nieco młodszy niż ja, ale tak naprawdę tych pierwszych osób, czy tych istniejących przy tych klubach rolnych, czy tych pierwszych członków naszego klubu, którzy zmarli, na przykład nie pamiętam. A szkoda byłoby zatracić ich dziedzictwo, ich dar krwi. Utworzyliśmy tak zwaną księgę pamięci, gdzie spisaliśmy wszystkich zmarłych krwiodawców, jeżeli udało się jakieś otworzyć dane, też je wpisaliśmy w to miejsce oraz tak naprawdę też mamy miejsce pochówku, aby ta pamięć o nich nigdy nie zagasła. Ich serca oddawały krew i pomaratowały ludzkie życie. Też w relacji jubileuszu właśnie, kiedy nasz jubileusz się odbędzie 27 czerwca, w latach 97-98 przywijała się inicjatywa, aby już wtedy uchronić taką pamięć o tych krwiodawcach, którzy byli kiedyś, którzy działali, którzy też może nie oddają krwi z racji zdrowia, więc była taka inicjatywa utworzenia jakiejś pomnika, tablicy pamięci o krwiodawcach i dzięki współpracy z gminą Zawieść Wielka w tym roku udało się utworzyć kamień pamięci. On będzie 27 czerwca poświęcony, zostanie odsłonięty, więc ta pamięć o tych krwiodawcach też jest zachowana. Z tych nowości, których klub zachowuje, to także kontynuacja właśnie tej edukacji dzieci, ale także choćby nasza największa akcja mikołajkowa, którą często Radio SK też właśnie patronuje, od początku praktycznie patronuje. Samo pokazuje to, ile osób tam się przewija. Ta akcja nie wydawała się na pozór, że tak się rozwinie na tą skalę jak dzisiaj. Mikołajkowy Dzień Dawcy Szpiku połączony z poborem krwi to nie tylko rejestracja szpiku, to nie tylko oddawanie krwi, ale to także edukacja dzieci, gdzie mogą przyjść, zobaczyć, jak się oddaje krew, mogą wziąć quiz wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, mogą wykonać sobie ozdoby świąteczne, mogą wziąć udział w akcji ratunkowej, ale także ta akcja łączy pokolenia, więc dla seniorów też mamy badania profilaktyczne, no i dalej pomagamy. Pomagamy przez Kiermasz Ciast, gdzie wspieramy hospicjum Dziecięce Nadzieja. No i ten kolejny krok właśnie też tej samej pomocy, nie tylko przez krew. Klub na przykład zorganizował już dwie zbiórki pomocowe, choćby na pomoc Ukrainie, czy też na powódź. Gdzie na powódź naprawdę odzew był bardzo potężny, bo zabraliśmy ponad 10 000 zł i jako gmina wysłaliśmy aż 4 konwoje z

0: mocą, więc to jest bardzo duża fala dobra i pokazuje, że krwiodawcy, sympatycy są w gminie Zawieść Wielka i chcą pomagać i się zrzeszać w klubie krwiodawców.
1: SK Toruń.
2: To też tak pokazuje to wszystko, o czym mówiłeś, że ta krew i temat krwiodawstwa to jest tak naprawdę punkt wyjścia dla wielu ludzi, którzy po prostu zrzeszają się w ramach klubu honorowych dawców krwi, którzy wychodzą też poza temat krwi, bo chodzi po prostu o pomoc drugiemu człowiekowi, czerpanie też z tej historii, o której przed chwilą opowiedziałeś, do tworzenia rzeczy współcześnie.
0: Tak, ale to nawet jakbyśmy weszli do naszego biura, byśmy widzieli, że krwiodawstwo to nie tylko krew. Byśmy spojrzeli na nasze puchary, to są zawody ogólnopolskie czy rejonowe w szachach, zawody wędkarskie, mamy przecież piękny rajd Czerwonej Róży, co roku praktycznie nasza drużyna jedzie, ten rajd trwa aż 7 dni, gdzie krwiodawcy z całej Polski, no w tym roku było rekordowo, bo ponad 200 krwiodawców z całej Polski, brało udział w różnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, ale także się spotykało i się integrowało, więc to nie tylko pomoc, to też integracja, to też zabawa i edukacja, więc to jest naprawdę piękna idea.
2: Któraś albo któryś z naszych słuchaczy takim twoim opowiadaniem jest zachęcony do tego, żeby takim honorowym dawcą krwi zostać. Gdybyśmy mogli dać im przepis, w jaki sposób takim honorowym dawcą krwi zostać. Czy dużo czasu trzeba na to poświęcić? O, może tak.
0: No samo oddanie krwi to jest do 10 minut, ale tak sobie trzeba zarezerwować około godzinki, bo trzeba przejść całą procedurę, tą bezpieczeństwa, czyli wypełnić kwestionariusz, aby zadbać nie tylko o tego, kto otrzyma naszą krew, ale także żeby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Więc tam wypełniamy szczegółowy wywiad medyczny, jest badanie lekarskie zarówno i krwi, jak i sam lekarz, który kwalifikuje nas do oddania krwi, a samo oddanie krwi trwa około 10 minut, za które też otrzymujemy posiłek regeneracyjny, a kryteria, które żeby oddać czy zostać dawcą krwi, to przede wszystkim mieć 18 lat, nie można przekroczyć 65 roku życia, no ogólnie być zdrowym, no i waga minimalna 50 kg.
2: Co byśmy mogli podpowiedzieć tym, którzy

0: oddać czy zostać dawcą krwi, to przede wszystkim mieć 18 lat, nie można przekroczyć 65 roku życia, no ogólnie być zdrowym, no i waga minimalna 50 kg.
1: Co byśmy mogli podpowiedzieć tym, którzy

0: drzwi się boją. Dlaczego warto?
1: No, samo pomaganie w sobie jest już fajne, ale tak naprawdę strach przed igłą to jest najmniejszy ból, który możemy świadczyć, bo ta osoba, która po drugiej stronie jest, która ma otrzymać krew, naprawdę niekiedy walczy o życie, żeby wrócić do swojej rodziny, wrócić do domu, by móc znowu spotkać swoją mamę, spotkać swojego tatę czy dziecko, które jest w szpitalu i wymaga operacji. Pomyślmy o tej drugiej stronie najczęściej, że małe ukłucie igłą to jest nic w przeciwieństwie do tego bólu, który jest po drugiej stronie, który może dać komuś całe życie.
2: Dlatego tym bardziej zachęcamy do rozglądania się. Przede wszystkim mamy pięknie ułożony harmonogram, żeby w powiecie toruńskim taką krew oddać. Zachęcamy do sprawdzenia, do szukania w swojej okolicy, albo nawet nie zrobić sobie wycieczkę do gminy ościennej i po prostu krew oddać. Na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy znajdziemy też informacje, jakiej krwi trzeba najbardziej, ale prawda jest taka, że każda krew jest potrzebna.
1: Każda krew jest potrzebna, nie ma jakiejś tam super grupy, chociaż mówi się, że ta zerówka jest najbardziej pasująca. Tu nawiązując do tej wycieczki, tak naprawdę możemy sobie przy okazji też zwiedzić cały powiat toruński, bo się tak naprawdę włączyły wszystkie gminy z powiatu toruńskiego: gmina Zławieź Wielka, gmina Łubianka, gmina Nieszawka, miasto i gmina Chęża, miasto Toruń, więc jest możliwość też podwiedzania zakątków naszego pięknego powiatu toruńskiego, a przy okazji pomóc. I najbliższa akcja właśnie jest 21 czerwca w niedzielę w Łążynie od 10 do 14. I tak jak już wspominałem, będzie też już grill, więc można już się przełączyć do naszego świętowania.
3: Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Toruń ostatnio znajduje się w wielu strefach pogodowych. Mieszkańcy doświadczają zarówno deszczu, jak i słońca. Najbliższy weekend ma być bardzo upalny i zapowiadane są burze. Ładna pogoda zawsze przyciąga tłumy nad Wisłę. Toruńskie bulwary są popularne i można na nich miło spędzić czas. Trzeba być jednak podczas odpoczynku bardzo uważnym. W związku z tym nasza reporterka Maria Nowak wybrała się do siedziby toruńskiego WOPR-u, aby porozmawiać z prezesem Wojciechem Lewką o tym, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą.
5: Coraz więcej osób jest nad Wisłą, coraz więcej osób też wybiera jeziora, ale może na razie skupmy się tutaj na tej naszej Wiśle, no bo też się tworzą łachy, jak bezpiecznie spędzać czas po prostu w Toruniu nad tą Wisłą.
6: To znaczy, ja cały czas tłumaczę, woda płynąca nie jest do kąpieli, także proszę nie kąpać się w Wiśle, nie ma tu kąpieli strzeżonych, gdyż jest to po prostu niebezpieczne. Podchodzenie do brzegów, gdzie często są kamienie, które są często mokre, czy zmoszałe, czy pokryte roślinnością, może spowodować, że ktoś się potknie i wpadnie do wody, a proszę mi wierzyć, że w tym miejscu, gdzie są ostrogi rzeczne, czyli tak zwane główki, bywa często tak, że do pół metra od samego brzegu jest powiedzmy 20-30 cm, a kawałek dalej może być 2 metry i więcej. Dlatego nie wchodzimy, nie brodzimy w Wiśle. Owszem, są miejsca, gdzie można się opalać, ale nie na ławicach rzecznych, tak zwanych łachach, tylko po prostu na brzegu rzeki, gdzie grunt jest stabilny, nie ma możliwości zapadnięcia się, a ławice rzeczne charakteryzują się tym, że w niektórych miejscach może dojść do zapadnięcia się ławicy, i wtedy akcja ratunkowa jest bardzo trudna i często nawet niemożliwa.
5: Jak się tworzą też te łachy, no to już wiadomo, że ten poziom Wisły jest też bardzo niski. Czy właśnie to też powoduje, że wam trudno dotrzeć po prostu do takiej osoby?
6: Tak, zgadza się, bo jeżeli mamy bardzo niski poziom wody, że bywały na początku czerwca stany wody, to jest mówię średnia, bo niektórzy wiedzą, o co chodzi. 1,08 m, 1,20 m, to są bardzo niskie stany wody i my niestety, mając łodzie z silnikami zaburtowymi i tak dalej, bardzo często mamy problem do płynięcia w ogóle do tej osoby, która potrzebuje pomocy. No oczywiście często robimy to, ale to się często nam kończy uszkodzeniem sprzętu, uszkodzeniem silnika, a to są koszty, które my musimy ponosić, żeby uratować życie i zdrowie ludzi, aczkolwiek na pewno to będziemy robili, nie bacząc na koszty.
5: Czyli czas nad Wisłą warto spędzać na jej brzegu, można ją podziwiać, no i też uważać na alkohol, bo takie wypadki też się mogą zdarzać właśnie jak no jesteśmy nietrzeźwi.
6: Zgadza się, to jest odwieczny problem, że niestety ludzie mają tą tendencję, że jeżeli wypiją sobie troszkę alkoholu, no to ich świadomość umiejętności pływania znacznie wzrasta, a proszę mi wierzyć, że tak wcale nie jest. W związku z tym, nie jak alkohol, to nie woda. To są dwie rzeczy, które się naprawdę odpychają i proszę tego nie robić, gdyż często właśnie bardzo duży procent utonięć jest właśnie pod wpływem alkoholu. Ludzie myślą, że są sprawniejsi, silniejsi, a to tak nie jest i to się często kończy właśnie tragedią.
5: Pod Toruniem też mam liczne jeziora, na przykład jest autobus do Kamionek, ale też no, jak już wybieramy jakieś takie kąpieliska, jeziora, no to też najlepiej, żeby one były strzeżone po prostu.
6: Tak, jeżeli chodzi o

0: Powiat toruński to mamy trzy kąpieliska. To jest kąpielisko strzeżone nad jeziorem Chełmżyńskim. Jesteśmy świeżo po kontroli właśnie kąpielisk strzeżonych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kontroli. Sprawdziliśmy to z policją wodną, z sanepidem i starostwem powiatowym. Ogólnie nie jest źle, aczkolwiek jeszcze pewne rzeczy muszą być dokończone, bo z reguły kąpieliska te ruszają pod koniec czerwca, ale i w sierpniu na pewno podejdziemy, sprawdzimy, czy to te nasze zalecenia zostały zrobione. Ale wracając do miejsca do kąpieli. Ja zawsze proszę i nalegam, żeby wybierać kąpieliska strzeżone. Dlaczego? Dlatego, bo na kąpielisku strzeżonym jest to teren z reguły zamknięty, jest to teren badany przez ratowników, jeżeli chodzi o głębokość, jeżeli chodzi o przeszkody wodne, czy jakieś śmieci i tak dalej. I na miejscu, w zależności od wielkości kąpieliska, jest albo dwóch, albo nawet do pięciu ratowników. I ci ratownicy, oprócz tego, że są wyszkoleni w ratownictwie wodnym, mają kursy kwalifikowanej pomocy przedmedycznej i mogą udzielić pomocy w każdym aspekcie, nie tylko związane z podtopieniem czy z tonięciem, ale również często wysoka temperatura, długie opalanie u ludzi starszych powodują jakieś problemy sercowe i tak dalej. Są na miejscu, mają odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności i wiedzę, żeby takiej pomocy udzielić do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego.
1: A te zalecenia, o których pan wspomniał, takie woprowskie właśnie, to jakie to są na takich kąpieliskach?
0: Przede wszystkim prawidłowo oznakowane głębokości, wytyczanie miejsc dla osób umiejących pływać i nieumiejących pływać, ustawianie brodzików dla dzieci, które na każdym kąpielisku powinny być. Sprawdzaliśmy też ilość i jakość sprzętu na wypożyczalniach, czy on wymaga jeszcze jakiejś konserwacji, czy mogą być dopuszczone do wypożyczania. No i ogólne sprawdzenie, na przykład sanepid sprawdzał już

0: komisariaty. Jeżeli chodzi o policję, też z nami wspólnie oznakowanie kąpieliska odpowiednio i do sprzętu ratunkowego, które powinno być na kąpielisku. Także te wszystkie elementy zostały sprawdzone. Były pewne braki, ale mam już wiedzę, że te wytyczne, które my żeśmy przekazali gestorom tych kąpielisk, zostały usunięte.
1: Jesteśmy tutaj w toruńskiej siedzibie WOPR-u i nawet tutaj widzę plakat na ścianie. Jest numer, który też często powtarzamy, 601-100-100, ale 112 to też jest odpowiedni numer do wybrania, jeśli chcemy zawiadomić, że jest jakiś wypadek nad wodą.
0: Jeżeli ktoś zadzwoni pod numer 112, automatycznie my też dostajemy wezwania, a w zasadzie mamy takie wojewódzkie centrum koordynacji ratownictwa wodnego, gdzie tam też jest dyżur 24-godzinny. W przypadku otrzymania tego numeru dyspozytor sprawdza, gdzie to jest dokładnie i powiadamia właściwą jednostkę woprowską, żeby pojechała, udzielała tej pomocy. No dzisiaj mieliśmy wezwanie do mężczyzny prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, który wszedł do drzwęcy, się kąpał. Natychmiast dysponowaliśmy dyżurujących ratowników, którzy przy okazji akurat byli na szkoleniu policjantów prewencyjnych nad jeziorem Osiek. Zawsze to robimy przed początkiem sezonu, żeby policjanci wiedzieli, jak korzystać ze środków ratunkowych. My bardzo blisko podjechali, wciągnęli tego pana, przebadali, czy jest zdrowy. Dojechała policja i została ta osoba przekazana policji.
1: Jak w tych ostatnich tygodniach te wezwania, no oprócz tego dzisiejszego, o którym pan wspomniał, jak to wyglądało, już dużo osób jednak nad tą wodą spędza czas?
0: Nie mieliśmy dużo wezwań. To się bardzo dziwiłem, bo zawsze jesteśmy gotowi o każdej porze dnia i nocy, żeby jechać, ale ostatnie dwa tygodnie to były sporadyczne wezwania typu ludzie na ławicach, czyli łachach rzecznych, jakieś tam drobne wykroczenia. No, poza tym my codziennie patrolujemy. To nasza praca też polega na tym, że zwracać uwagę, czy ludzie prawidłowo korzystają na przykład ze środków ratunkowych, czy mają te środki ratunkowe na obiektach pływających, czy na kajakach, czy na innych małych statkach. Czy też zwracam uwagę, że jak właśnie ludzie wchodzą na ławice, jak za blisko, czy schodzą na podsypkę kamienną bulwaru, bo tam się można potknąć i wpaść do wody. To jest nasza codzienna praca prewencyjna, którą wykonujemy codziennie.
2: Przypominamy, że w razie wypadku nad wodą należy kontaktować się pod numerem 601-100-100 lub pod 112.
3: SK Toruń.
2: W Toruniu odbyło się sportowe zakończenie roku. Na boisku przy szosie chełmińskiej 75 zebrali się najmłodsi uczniowie i ci nieco starsi też z wielu toruńskich szkół. Przez cały rok szkolny brali udział w zawodach takich jak licealiada czy igrzyska szkolne. Teraz przyszedł czas na podsumowania i nagrody za ich pracę. O szczegółach mówi dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Angelika Dzięgiel-Poślada. Z kolei o tym, jak ważne jest zachęcanie młodych do aktywności, opowiedział nam zastępca prezydenta Adam Szponka.
4: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 14 dyscyplinach sportowych. Dzisiaj podsumowanie mamy dla czterech kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli 4-6 klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7-6 klasa. Mamy licealiadę. Tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej pracy, aktywności sportowej uczniów naszego miasta i nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe. Nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą. Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli będziemy mogli też sprawdzić w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne. Naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło, będzie ogień.
5: Jak mnie nie mylą statystyki, ponad 8 tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w 14 konkurencjach. To jest ponad 50 szkół i placówek i to jest bardzo imponujący wynik. Chciałem wam pogratulować udziału. Nie tam tych pucharów, bo te puchary to wiecie, to tam rzecz drugorzędna. Najważniejsze, że jesteście i że uprawiacie sport i że wam cały czas się chce. Mówi się, że najmłodsze pokolenie to już tylko TikToki i YouTube, a to nieprawda. Pokazujecie, że jest zupełnie, zupełnie inaczej.
6: Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciała, ale także umysły. Więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że patrząc na tą grupę młodzieży, znajdziemy tutaj następcę Lewandowskiego, który prowadzi nas do może nie następnego mundialu, bo to

0: będzie za krótko, ale może do następnego, którego będziemy mogli jeszcze obejrzeć, że zobaczymy tam wielkie nazwisko z Torunia na wielkich międzynarodowych stadionach. Może tu jest ktoś, kto pójdzie drogą Maji Chwalińskiej, może Aleksandry Mirosław, ale to jest jakby drugorzędna sprawa, bo ten sport, który jest uprawiany powszechnie, myślę, że jest ważniejszy i mam nadzieję, że będzie po prostu moda na sport, że oni wszyscy kiedyś będą uprawiać sport, nie zamienią butów sportowych ani rowerów na inne rzeczy.
1: Na miejscu obecna była nasza reporterka Maria Nowak. Z toruńską młodzieżą rozmawiała na temat ich ulubionych dyscyplin i tego, co daje nam sport w codziennym życiu. Ale zanim usłyszymy tę rozmowę, to do sondy z uczniami włączył się również zastępca prezydenta Adam Szponka.
0: W co gracie?
2: Mamy piłkę. Mamy nadzieję, że będzie fajnie, mam nadzieję, że będziemy wszyscy się tu dobrze bawić.
0: A powiedz mi, w jakim klubie gra się piłkę?
3: Ja w Juventusie.
2: Ja po prostu trenuję sobie super, tak na bieżąco, kiedy chcę.
0: Dobra, a oglądacie mistrzostwa?
3: Tak.
0: Komu kibicujecie, bo Polaków nie ma?
3: Ja Hiszpanii.
0: Hiszpanii.
4: Ja też Hiszpanii.
2: No ja też.
0: Też Hiszpanii? Dobra, to trzymamy kciuki za Hiszpanię, słuchajcie.
1: Jak było słychać, młodzi torunianie mimo nieobecności Polski na mundialu uważnie go śledzą. I wielu z nich mówiło, że piłka nożna to ich ulubiony sport.
5: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
6: To pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
7: Lekkoatletyka. No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować.
8: A jakiś konkretny właśnie?
7: Tak, skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
8: Tutaj patrząc na wasz strój, no to już mogę zgadnąć, ale powiedzcie, bo słuchacze nie widzą.
3: Piłka nożna.
9: No ja też.
8: A jeszcze jakieś inne sporty lubicie, czy ta piłka nożna to jest taka najważniejsza?
9: Trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
8: A jaki jest wasz ulubiony piłkarz?
3: Mbappe.
9: Ronaldo.
8: I śledzicie teraz mistrzostwa w USA?
9: Tak.
8: Komu kibicujecie, skoro nasi nie grają?
3: No ja Francji.
9: Ja Portugalii.
8: I na co dzień tak trenujecie? Czy jak to wygląda, powiedzcie? Jesteście w jakimś klubie?
3: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
9: No tak, w Juventusie, Toruń.
8: I nie nudzi wam się tak codziennie grać?
9: Nie.
8: A na jakich pozycjach gracie?
9: No ja głównie na napastniku.
3: Ja też.
8: To ile goli strzeliliście w tym sezonie?
9: Nie pamiętam.
8: Ale udało się trochę.
3: Ja 13.
8: Czy lubicie uprawiać jakiś sport? Macie jakieś takie swoje ulubione dyscypliny?
3: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie. Ale lubię bardzo też biegać.
10: Mój ulubiony sport to jest bieganie. Krótkie i długie.
9: Nie, to tak mogę mieć też bieganie.
10: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
11: Basen i bieganie, bo moja mama też biega. Mam ma nawet medale.
12: Bieganie i basen.
13: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
8: Widzę tutaj po strojach, po piłce, że jednak siatkówka.
14: Tak, ale bieganie też. Tak.
15: Lekkoatletyka.
14: Tak.
15: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
16: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
17: Ja też na 600 raczej.
18: A ja gram w koszykówkę.
19: Też wolę biegać i na takie 300-200.
3: Bieganie.
12: Ja chodzę na lekkoatletykę. Biegam najwięcej i jeżdżę na zawody i biegam.
20: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
21: Ja lubię biegać.
22: Ja lubię jeździć na rowerze.
8: Bieganie, jeżdżenie na rowerze. No dobrze, a powiedzcie, dlaczego sport jest taki ważny? Co jest w nim takiego wyjątkowego?
23: Że jest fajny.
24: Jest też zdrowie i po prostu, nie wiem.
25: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
26: Dla mnie jest po prostu fajnie. Fajnie się biega.
27: Dla mnie też jest fajne po prostu.
28: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
29: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
30: Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
7: No, ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
31: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
32: Kondycję i żeby być silnym.
33: Bo sport to frajda i zabawa.
34: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym.
35: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
36: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
37: Jakaś frajda jest tego moim zdaniem też. Masz jakieś zainteresowanie w tym.
38: Hobby, fajnie na przykład mieć takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie, trzeba chodzić na treningi.
1: O toruńskiej olimpiadzie przedszkoli i szkół przeczytacie więcej na olimpiada-torun.pl.

0: Renata Grudzińska. Toruń wspiera Ukrainę. Fundacja Stabilo włączyła się w 40. konwój humanitarny dla Ukrainy. Chodzi głównie o pomoc medykom i osobom, które pomagają rannym na froncie. O szczegółach mówi Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo.
1: Jest to 40. konwój humanitarny, który realizuje de facto Fundacja Zupa na Mąciaku, czyli gdańska fundacja, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności, ale oni też od długiego czasu zbierają i realizują wsparcie dla Ukrainy. Włączyliśmy się w to, będąc na strefie społecznej w ramach Święta Wolności w Gdańsku, czyli 4 czerwca, kwestia Święta Wolności i Praw Obywatelskich, Europejskie Centrum Solidarności. No i wtedy poznałem po prostu Aleksandrę, która jest taką osobą wyjątkową, ponieważ to ona jest takim motorem zapalnym tej całej akcji. No i kilkanaście busów wyjedzie z Gdańska za jakiś czas, nie możemy powiedzieć dokładnie kiedy, ale wtedy po prostu przewieziemy różnego rodzaju dary, które są potrzebne de facto osobom, które ucierpiały w trakcie wojny w Ukrainie. Mam też taką okazję pojechać pierwszy raz w takiej akcji jako kierowca. Co zbieramy? Przede wszystkim interesują nas środki pieniężne, bo to jest pomoc dedykowana. Ona jest dedykowana dla medyków, dla ludzi, którzy zajmują się ewakuacją osób, które ucierpiały na froncie. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś samochód, to kupujemy dokładnie opony terenowe do ambulansu, który zabiera osoby z linii frontu. Kupujemy akumulatory, stacje ładowania, generatory, po prostu różnego rodzaju też czujniki, które wykrywają drony. Tak? Czyli jest taki moment, że jeśli transport medyczny czy osoby, które ratują te osoby, które zostały ranne na linii frontu, muszą mieć takie antydronowe systemy, bo jeśli leci rosyjski dron, który za chwilę uderzy w samochód, to tak naprawdę osoba ma 5-10 sekund, żeby zahamować, wyskoczyć, więc to też są takie rzeczy, na które zbieramy. No ale poza tym jest zbiórka oczywiście, poza tą finansową i zrzutką, to też możecie przekazywać swoje dary rzeczowe. Na przykład wczoraj jedna z osób przekazała pieluchomajtki. No i po prostu kilka paczek pieluchomajtek, one się naprawdę przydają. Czyli jednorazowe podkłady chłonne, kule ortopedyczne, balkoniki rehabilitacyjne, opatrunki, bandaże. To są wszystko takie rzeczy, które my zbieramy, ale też żele pod prysznic, antyprespiranty, pasty i szczoteczki do zębów, więc naprawdę takie najnormalniejsze rzeczy i nową odzież. Więc jeśli macie coś takiego, co chcielibyście przekazać, wesprzeć Ukrainę w tym trudnym czasie, bo wiecie, że jest taki moment zawieruchy politycznej, ale my jesteśmy ponad tym i po prostu chcemy zrealizować ten transport, wspierając po prostu osoby potrzebujące, ale również zwierzęta, które tam są, bo też przewozimy karmę dla zwierząt. Możecie się dołożyć, pomoc jest absolutnie dedykowana, tak? To znaczy ona trafi dokładnie do tych osób, które potrzebują.
0: A więcej informacji na temat zbiórki znajdziecie na stronie torun.pl.
2: SK Toruń.
0: Toruń był gospodarzem 13. Forum Praktyków Partycypacji. W 2 dni przeprowadzono 39 bloków tematycznych, w których wzięło udział ponad 300 osób z całej Polski. W Jordankach poruszano tematy konsultacji społecznych, zaangażowania mieszkańców i nowoczesnych sposobów zarządzania miastami. Z kolei prezydent Torunia, Paweł Gulewski, podkreślał, jak ważne jest to wydarzenie dla Torunia.
3: To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych jest takim ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami, nie tylko naszego miasta, ale i szerzej z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em, i z Fundacją Stabilo, i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, bo za chwilę będziemy pewnie o tym rozmawiać w kontekście konkretnych kazusów, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku. Instytucjonalizacja partycypacji, nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy i dialogu, to jest ten klucz i tu mamy od początku funkcjonujące

0: co w naszym przypadku dosyć uważam rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich to z kolei projekt, który realizujemy za środki finansowe niebagatelne, bo 4 miliony złotych z ministerstwa, a mianowicie Toruńskie Laboratorium Miejskie. Tam prototypujemy wiele polityk, zaczynamy wiele dyskusji o tym, jak miasto i poszczególne serwisy miejskie powinny wyglądać. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego, i to jest clue 13. edycji forum, od partycypacji do współdecydowania. I o tym współdecydowaniu w jakiejś mierze możemy również mówić w kontekście pewnych sukcesów, w kontekście tych 2 lat samorządu miejskiego w naszym mieście. Druga rzecz, jak patrzę na to, kto tu jest, o czym będzie mowa, no to zawsze przypomina się Kongres Dialogu, który realizujemy od 2024 roku. To jest miejsce tylko i wyłącznie poświęcone i czas poświęcony tylko i wyłącznie o tym, żeby myśleć, jak mamy rozmawiać z mieszkankami, z mieszkańcami Torunia. To forum tylko potwierdza, że rzeczywiście warto przyjechać do Torunia, warto zerknąć na to, jak od początku budujemy pewne założenia instytucjonalne i strukturalne, jeśli chodzi o procesy partycypacji, a my z kolei jesteśmy również jak gąbka. Chcemy się uczyć, chcemy także nabywać pewne kompetencje, bo takie nagromadzenie specjalistów od partycypacji na metr kwadratowy, jakie jest teraz, będzie przez 2 dni w Toruniu, no rzadko się zdarza.
1: O tym, czym w praktyce jest partycypacja, mówi Marcin Górecki, specjalista do spraw partycypacji z Fundacji Stocznia.
2: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski.

0: mamy pewne założenia instytucjonalne i strukturalne, jeśli chodzi o procesy partycypacji, a my z kolei jesteśmy również jak gąbka, chcemy się uczyć, chcemy także nabywać pewne kompetencje, bo takie nagromadzenie specjalistów od partycypacji na metr kwadratowy, jakie jest teraz i będzie przez 2 dni w Toruniu, na rzadko się zdarza.
1: O tym, czym w praktyce jest partycypacja, mówi Marcin Górecki, specjalista do spraw partycypacji z Fundacji Stocznia.
2: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku gości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski.

0: O to forum, czyli porozmawiać o demokracji. 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich. Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
1: Podczas toruńskiej sesji podano przykłady lokalnych procesów partycypacyjnych, takich jak konsultacje dotyczące bulwaru filadelfijskiego, strategii rozwoju miasta Torunia 2035+, czy przyszłości obszaru Winnicy, mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
2: To dla nas jest też bardzo ważne, jako dla Urzędu Miasta Torunia, wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim. Potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych. W tematach toruńskich, które pojawiają się w programie, to też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy

0: Zaproponowaliśmy ze stroną społeczną, stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. A to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
1: Forum Praktyków Partycypacji współorganizowane było przez miasto Toruń, Fundację Stocznia oraz Pracownie Zrównoważonego Rozwoju.
2: SK Toruń.
1: Trwają kolejne konsultacje społeczne w Toruniu. Dotyczą projektu Iskra, czyli dzielnicy kreatywnej, która ma ciągnąć się wzdłuż ulicy Sienkiewicza. Na jej główny punkt wybrano zabytkową zajezdnię tramwajową, która niedługo zostanie opuszczona. Miasto planuje budowę nowej w zachodniej części Torunia, w okolicach Moto Areny. W projekcie uwzględniono również odnowę, park na Bydgoskim Przedmieściu, Dom Kultury czy Wydział Sztuk Pięknych UMK. Wstępne opinie mieszkańców zostały już zebrane przez studentów UMK. Teraz czas na dalsze spotkania. O całym procesie mówi Maria Lewicka, profesor i psycholog, kierowniczka Katedry Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii UMK w Toruniu.
3: Studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych. I w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania, badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 250 odpowiedzi od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta będzie dalej, jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie tego, jak ludzie spostrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda? Jaki mają stosunek do tego miejsca, co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne, jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć. No więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
4: Pani profesor, te wstępne wyniki, możemy jakoś przybliżyć, co wam mieszkańcy mówili?
3: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy to nie jest, powiedzmy, jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny, zresztą Bydgoskie Przedmieście generalnie jest coś zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie. Także to jest to, czego się najbardziej boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest jakby mniejszym lękiem, bo boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej, no ale tam są oczywiście, jak wiadomo, że to są tramwaje, no to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów, ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść,

0: posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiej rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie w sprzedaży, rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej.
1: Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 20 czerwca o godzinie 11 przy ulicy Bydgoskiej 52. W kolejną sobotę, 27 czerwca, zaplanowano spacer historyczno-architektoniczny. Wszystkie spotkania rozplanowano do 15 września. Pełne informacje na temat konsultacji, dokładne terminy spotkań i inne szczegóły znajdziecie na stronie miejskiej torun.pl.
2: Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Toruniu.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopro.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Radio Esa.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Ubera. Samotność to wysoka cena, ale nie płacz.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.